Dziękuję.

0: Dzień środkowy się budzi, a z nim wasi poranni prowadzący Iwona Barańska,
1: Piotr Jaworski, Piotr Jachim,
0: Tomek Florkiewicz. Spoglądamy na zegary, już za krótką chwilę będzie szósta i zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
3: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
2: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja.
4: 2 września w kalendarzu i to jest środa, punktualnie godzina 6:00. Jak zawsze o tej porze wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Pierwszy dzień nauki w nowym roku szkolnym. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję w sprawie ataku dronowego na lotnisko w Lipsku. Islandia pokochała twórczość Olgi Tokarczuk. 5 milionów uczniów w całej Polsce rozpoczęło nowy rok szkolny. Czeka ich cała lista zmian. Wśród nich m.in. nowa podstawa programowa, nowe zdrowsze jedzenie na stołówkach i nowe zasady dotyczące smartfonów. W przedszkolach i podstawówkach uczniom nie wolno ich używać. Z początkiem roku ból głowy mają rodzice, wyprawka szkolna, piórniki, zeszyty, plecaki. Niektórzy zostawili zakupy na później.
6: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z list.
7: Zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
6: Przydaje się, tak.
5: W drodze do szkoły o bezpieczeństwo dzieci zadba policja. Przy wielu placówkach pojawią się dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
8: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły, czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci.
5: Białostocka policja z kolei w wakacje kontrolowała oznakowanie przy szkołach, mówi podkomisarz Michał Martyniuk.
9: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
5: Stąd apele do kierowców, by nie jeździli na pamięć.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Niemiecki rząd oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisko w Lipsku. Miesiąc temu znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, mówi pułkownik Piotr Lewandowski.
10: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
5: W Polsce paliła się ostatnio fabryka dronów i hala magazynowa. Polskie służby przypuszczają, że to też był sabotaż. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka dostała właśnie islandzką międzynarodową nagrodę literacką. Na język islandzki przetłumaczono w ostatnich latach jej dwie powieści: Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz Dom dzienny, dom nocny.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
0: Godzina 6:00 rozpoczęta, Paweł Chudzio, kłaniam się. Mamy już środę, 2 dzień września, więc przyzwyczajamy się powoli do nowej powakacyjnej rzeczywistości. W kalendarzu Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. To tak dla uczniów na początek nowego roku szkolnego. Na razie na drogach spokój, jedziemy płynnie.

0: Białymstoku.
1: Sprawdzamy, co nas w pogodzie dzisiaj czeka. Środa zapowiada się całkiem przyjemnie, choć na razie na termometrach w Białymstoku 14 stopni Celsjusza. No ale ta temperatura w kolejnych godzinach będzie rosnąć i maksymalnie dzisiaj w Białymstoku do 22 stopni Celsjusza. Będzie pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem, raczej dzisiaj bez opadów. Wiatr momentami mocniejszy, powietrze okej.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej będziemy stosować system obrony Częstochowy, gdyż wspomnimy historyczny potop, Szweda.
3: Po szóstej też wrócimy do szkoły, ale tej z lat 90. i poszukamy czegoś, czego dzisiaj już tam nie ma. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie szóstej w dzień środkowy. No i odliczamy w kierunku weekendu. The Final Countdown, grupa Europe.

0: nie macie ochoty, to my was lekko przymusimy. Bądźcie happy, happy, happy, happy od samego rana 11 po 6. Serdeczne dzień dobry, mówimy wam 2 września, dzień środkowy mamy i zaglądamy o wczesnej porze do kalendarza.
1: 52 lata temu odbyła się premiera filmu historycznego Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Dużego Rozmiaru.
2: Oj, to świetnie się składa, bo ja mam naprawdę dużego rozmiaru debet na koncie.
1: No tak.
2: A wy pochwalcie się, co wy macie dużego? 22, 4, 4 i 3 zera. Może na przykład dużą niechęć do porannego wstawania.
0: Oto.
2: Albo duży głód na małą parówkę. Zaczynamy apel poranny, czekamy na wasze głosy. 22, 4, 4 i 3 zera. Dzwońcie, a my zagramy panią Wrzesień. Bardziej światowo to będzie September Tadius Złote Przeboje. 12 minut po 6.

0: antygrawitacyjny król Michael Jackson zaprezentował w tym kawałku po raz pierwszy, czyli taki głęboki pochył bez odrywania stóp od ziemi. Nie próbujcie tego w domu, bo to grozi zaspaniem do roboty, a nawet przespaniem reszty tego tygodnia. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest 19 po 6 w środę.
1: Dzień dobry. Lata 80. za chwilę ponownie zagoszczą na antenie Radia Złote Przeboje i zagra polski zespół, który kiedy wydał nową płytę, to ludzie wybijali szyby w sklepach. Dzisiaj nie do wyobrażenia. Sami sprawdźcie, o który to zespół chodzi. Zostańcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Cudowne, poranne Woogie Woogie, Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, mamy nowy miesiąc, nowy sezon radiowy, nowy rok szkolny, nowe szanse, a my budzimy was po staremu, czyli największymi złotymi przebojami. Sprawdzamy, czy wstajecie razem z nami w dniu dużego rozmiaru 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, ja mam dużą ochotę na spanie. Pozdrawiamy
2: Sebastiana. Znamy to i łączymy się w tym wielkim bólu. Ludzie poranni to mają tak dużą ochotę na spanie, że regularnie zdarza mi się podwyżki przespać. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla tych, co zaspali na aper poranny, a teraz będzie piosenka tak energetyczna jak Cappuccina poranna, Felicita, Albano i Romina Power. Jest minuta po wpół do siódmej. Głośniej robimy, niech sąsiedzi też usłyszą.

0: Texas Film, Euphoria, Narcos, Heartbreak High, Elite, Glow, to tylko niektóre seriale, w których wykorzystano ten przebój. Small Town Boy, Bronski Beat, to tylko wspomnieliśmy o serialach, a są jeszcze przecież filmy. Fantastyczny przebój o poranku w radiu, Złote Przeboje za 21.07.
1: My go wykorzystujemy do tego, żeby całą Polskę postawić na nogi i to zawsze działa, kochani. A gdyby jeszcze było mało, no to będzie Cool & The Gang i Celebration już za chwilę, bo celebrujemy w pół do piątku, w pół do weekendu. Bądźcie z nami koniecznie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
12: Na razie jeszcze ruch na drogach na Podlasiu nie jest jakiś duży, choć oczywiście z każdą minutą się zmienia i w Białymstoku też to już widać, ale na razie jeszcze przejedziemy bez jakichś większych

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji powrotu do szkoły. My też chcemy dzisiaj wrócić do szkoły, ale dzisiaj wrócimy do szkoły z lat 80. i 90. i poszukamy rzeczy, które wtedy były codziennością, a dzisiaj byłby to szok, zaczynając od przyborów szkolnych.
2: Ja pamiętam na przykład taki gruby długopis, który miał kilka kolorowych wkładów.
3: Tak. Ja z kolei na przykład pamiętam zapach niebieskich halówek, w których wszyscy ćwiczyli na WF.
4: Pamiętam, słuchajcie, pachnące chińskie gumki do ścierania i do wąchania. Służyły, co niektórzy lubili też podgryzać. Co było takiego w szkołach lat 80. i 90., czego dzisiaj już nie ma? 2244430, ale możecie też napisać na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najfajniejszą podróż sentymentalną wyślemy wam nową, zupełnie nową, złotą kawę porannego programu. Wracamy dzisiaj do szkoły z lat 80. i 90. 2244430.
0: Mamy temat.

0: Wstajesz rano, patrzysz w lustro, mówisz seks bomb, ale dzisiaj to już przesadziłeś. Tom Jones budzi nas w dniu środkowym w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4.07. Mamy dopiero drugi dzień września i co, to już bociany odlatują?
1: Tak, już, ale tym razem niektóre z tych bocianów będą dokumentować swoją podróż, bo na ich grzbietach pojawiły się specjalne aparaty.
2: Ciekawe co
1: uchwycą? Sprawdzimy to w najbliższych wiadomościach o 7.00. Posłuchajcie.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
4: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
5: Reklama.
6: Jest punktualnie 7.2 września, w środę. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Służby wyjaśniają, jak doszło do wypadku. Zdrowsze menu w szkołach. Ryby, dania wege i więcej warzyw. Bociany odlatują, a naukowcy je obserwują. Specjalne kamery na grzbietach ptaków. Służby wyjaśniają, dlaczego doszło do tragedii na autostradzie A1 koło Mykanowa w Śląskiem. 4 robotników drogowych zginęło, 4 osoby zostały ranne po tym, jak wjechała w nich ciężarówka. Prace były odpowiednio zabezpieczone, zapewnia Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
7: Zatrzymano już kierowcę. To 32-latek z województwa łódzkiego. Był trzeźwy. Górnicy zakończyli podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie. Związkowcy mówią, że górnicy uzyskali swoje, ale nie będą upubliczniać na razie żadnych informacji, bo tak się umówili z zarządem PGG. Górnicy protestowali, bo nie zgadzali się z formą likwidacji kopalni. Żywieniowa rewolucja w polskiej szkole. Na stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege. Do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności. Ma być mniej cukru, soli oraz smażonych potraw, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
9: Ponieważ bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dzieci wychowywały się w zdrowiu, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
7: Zmiany obejmą też sklepiki szkolne, w których będą produkty zawierające mniej cukru. Bociany odlatują już do ciepłych krajów, niektóre z nich wraz z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach około 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom nad ich migracją, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: Przeleciały Egipt, są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Wysyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
7: W poprzedniej odsłonie projektu naukowcy dowiedzieli się ze zdjęć, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach i robią to wraz z innymi gatunkami zwierząt.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport 30 sekund.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Wśród nich są mecze Polek, Magdalinet oraz Magdaleny Fręch. Spotkania trzeba było przerwać odpowiednio po i w trakcie pierwszego seta. Sensacji nie zabrakło za to w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Do tej największej doszło w Lublinie. Tam Motor 3-0 pokonał Legię Warszawa. Z Pucharem pożegnała się też Wisła Kraków, przegrywając w Opolu z Odrą 1-2, a Siarka Tarnobrzeg u siebie pokonała 3-2 Zagłębie Lubin.
11: Złote przeboje w drodze.
6: Ważne wieści remontowe dla kierowców, bo jeszcze dziś i jutro od 7 do 9, a także od 15 do 17 utrudnienia na podkacie na ulicy Prowiantowej w rejonie skrzyżowania z Asnyka. W związku z budową sieci elektroenergetycznej utrudnienia i połówkowe zwężenie jezdni.
11: Pogoda w Białymstoku.
6: wakacje za nami, no ale przecież rozpoczęliśmy też odliczanie już do kolejnych wakacji. Na razie jednak skupmy się na tym, co w pogodzie będzie się działo dziś, a drugi dzień września w Białymstoku zapowiada się dosyć przyjemnie. Na razie co prawda 14-15 stopni na termometrach, no ale maksymalnie dzisiaj w Białymstoku do 22 stopni. Będzie pogodnie, słonecznie, z umiarkowanym zachmurzeniem, raczej bez opadów.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM.
5: Komu złoty bilet. Mamy dla was zaproszenie na super koncert i po siódmej powiemy wam, jak jest dobry.
13: Po siódmej też sprawdzimy, czy da się ukraść człowiekowi głos. Radio Złote Przeboje, głos poranny w waszym domu. Dzień dobry, w środę wam mówimy i gramy wam wilki na dobry początek tego dnia. 4 po 7.

0: Kiedyś to się grało, a kto wam zagra tak jak my, jak Złote Przeboje, to była piosenka o letnich nocach, a my teraz o ostatnim wieczorze lata będziemy mówili. 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Beata Unplugged, ostatni wieczór lata, a radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenie na ten koncert Beaty Kozidrak.
1: Siedzę i siedzę.
2: Otóż to będzie można posłuchać m.in. tego przeboju, ale w akustycznej aranżacji. A żeby zdobyć bilety, musicie wejść na złoteprzeboje.pl, naszą stronę w internecie, i tam napisać, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata.
0: Nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce do wygrania. Tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz piosenka, która tylko u nas tak bardzo stawia na nogi. Elton John, Something About the Way You Love Me.

0: Ponad 200 tysięcy Brytyjczyków zamieszkało w ostatnich latach na stałe w Polsce, a jednym z pierwszych był John McInerney z zespołu Bad Boys Blue, który z Liverpoolu przeprowadził się do Żgowa. Żgów pod Łodzią słynie zatem z trzech rzeczy. Ma człowieka z Bad Boys Blue, centrum handlowe i jedno rondo. Pozdrawiamy słuchaczy.
1: Pozdrawiamy i ściskamy oczywiście. 20 minut po 7 to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. No i musimy przypomnieć, że zima za pasem. Niedługo rozpocznie się sezon skoków narciarskich. No to mamy dla was już za chwilę, za kilka minut zagramy ulubioną piosenkę naszych skoczków narciarskich, czyli Jump grupy Van Halen. Tak, bądźcie z nami, posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Tak, wam gra tylko Radio Złote Przyboje, a teraz uwaga, uwaga! Ukradli głos.
1: Co?
0: Serio.
2: No, serio,
0: nie wierzycie? Trwa proces o kradzież głosu, kochani.
2: Biegły potwierdza, AI skopiowało głos znanego lektora.
1: Coś takiego.
2: Jarosław Łukomski pozwał spółkę z branży wodno-kanalizacyjnej, zarzuca jej bezprawne sklonowanie jego głosu.
0: Szok.
2: No i jest to pierwszy taki proces o kradzież głosu w Polsce.
1: Coś takiego. Tak a propos, w przyszłym roku wybory, nie pozwólcie, żeby ktoś wam ukradł głos. Każdy głos na wagę złota. Teraz będzie głos pani Ireny, Irene Cara i przebój What a Feeling w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, w środowy poranek za 28:08.

0: Pierwszy raz w Polsce zagrała na żywo Metallica. Pierwszy raz koncert dał zespół Modern Talking. To był rok 1987 i wtedy właśnie George Michael nagrał kawałek Fate, który zagraliśmy w radiu. Złote przeboje. Piękne to muzycznie czasy były.
1: O tak.
0: Rok 2026, aktualnie 2 września, za 22 minuty 8, tu radio Złote przeboje.
1: To za chwilę między innymi przypomnimy sobie jeden z przebojów Shakiry, a wcześniej wyjedziemy naszym złotym korkowozem na polskie ulice i sprawdzimy, jak ominąć korki.
2: To jest radio Złote przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
1: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
0: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Yeah.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Jeszcze dziś i jutro wyłączona z ruchu będzie ulica Wiatrakowa na odcinku od Wysokiej do Zielone Wzgórze, bo tam prace związane z budową kanału deszczowego. A propos deszczu, to ten nam dziś raczej nie grozi w Białymstoku. Zapowiada nam się za to bardzo przyjemny dzień, pogodnie, z umiarkowanym zachmurzeniem i maks 22 stopnie.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Zadzwoniłem, żeby ci powiedzieć, że cię kocham. My to z tego samego powodu to każdy poranek dzwonić zaczynamy. Za dzisiejszy już wam bardzo dziękujemy. Stevie Wonder śpiewał, a to było Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: I wasi poranni prowadzący Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: A teraz przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
3: Ja też wam bardzo dziękuję i za chwilkę już po godzinie 10 będę wszystkich pracujących namawiała, żeby zrobili sobie to, do czego wszyscy mamy prawo, a czasem o tym zapominamy.

Joe Cocker i jego głos na początek przedpołudnia w Radiu Złote Przeboje to jest to, ale najpierw za 4 minuty najważniejszej wiadomości o godzinie 10 z naszego miasta i okolicy zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Są wydarzenia, na które się czeka. Są biegi, na które się wraca. Białystok Biega wystartuje już 12 i 13 września. Nocna piątka i szybka tycha. Wybierz swój dystans lub podejmij wyzwanie i pobiegnij oba. Zarejestruj się do biegu na www.białystokbiega.pl. Rozbiegamy całe miasto. Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama. Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
1: Wiadomości z Białegostoku.
11: Paweł Chudzio. Podlaskie szpitale dostaną w tym roku kilkanaście milionów złotych na przygotowanie projektów schronów i miejsc schronienia. Tylko w Białymstoku miałoby powstać kilka takich obiektów, między innymi przy szpitalu wojewódzkim. Na co dzień byłby to podziemny parking, mówi zastępca dyrektora placówki Jacek Roleder.
12: Natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele, nie tylko pacjenci.
11: Projekt jednego miejsca schronienia i jednego pełnoprawnego schronu dla 1000 osób przygotowuje także Białostockie Centrum Onkologii. Sama budowa schronów mogłaby się zacząć w przyszłym roku. 24 września ruszy głosowanie w budżecie obywatelskim Białegostoku. Do wyboru są 72 projekty. Blisko połowa to zadania ogólnomiejskie, reszta osiedlowe i szkolne. W puli jest łącznie 15 milionów złotych. Serbski skrzydłowy Aleksandar Ćirković, znany w Polsce z wcześniejszej gry w Lechii Gdańsk, został piłkarzem Jagiellonii. Klub wypożyczył go do końca sezonu z węgierskiego Ferencvarosi. A za godzinę o darmowych kaskach dla uczniów.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Dorota Werdecka. W pierwszą środę września sprawdzamy powakacyjne nastroje i bierzemy pod lupę zjawisko nazywane post-holiday blues. Co to takiego? Tłumaczy psycholożka Magdalena Chorzewska.
13: To jest po prostu spadek nastroju po urlopie. Nie jest to jednostka chorobowa ani diagnoza kliniczna. To jest potoczne określenie przejściowych trudności pojawiających się po powrocie do pracy, do codziennych obowiązków. Badania potwierdzają, że urlop zwykle poprawia samopoczucie, ale jego korzystne efekty mogą stopniowo zanikać po powrocie do pracy.
2: Czym się przejawia post-holiday blues i jak go rozpoznać? O tych objawach posłuchajcie za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
11: Ale jeszcze zerknijmy za okno, no i sprawdźmy, co w pogodzie będzie się działo w najbliższych godzinach. Trochę chmur jest na białostockim niebie, ale na szczęście raczej nie groźne i dzisiaj nie powinien padać deszcz. Za to będzie pogodnie właśnie z takim umiarkowanym zachmurzeniem. Co do temperatury, no to dzisiaj maksymalnie w Białymstoku do 22 stopni Celsjusza. Powietrze w normie.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
14: Mówiłam, że dzisiaj będę przypominać, jak codziennie po godzinie 10, do czego mamy prawo codziennie w pracy, a nie zawsze z tego korzystamy, bo zapominamy. I oczywiście, że będę przypominać.
15: Radio Złote Przeboje.
14: Do przerwy. Do przerwuni. Oczywiście, a wtedy bierzecie telefon i dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Za chwilkę powiem wam, o czym bym chciała, żebyśmy sobie dzisiaj w wolnej chwili porozmawiali. Bo przecież robota nie zając. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Ciekawa jestem dzisiaj bardzo, jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy, jeszcze zanim zaczniesz pracować, kochana słuchaczko, słuchaczu Radia Złote Przeboje. Bardzo jestem ciekawa, bo u każdego z nas to wygląda inaczej. Niektóre rytuały są genialne, inne wspaniałe w swojej prostocie. Wiosną, pamiętam, że słuchaczka o imieniu Małgorzata, to mi zapadło w pamięć, zdradziła, że pierwsza rzecz, jaką robi ona i jej koledzy z pracy po przyjściu doń, jest nakarmienie myszki, która zamieszkała w magazynie i to śniadanko z myszką stało się codziennym rytuałem na rozpoczęcie ich pracy i czekam na wasze dzisiejsze sposoby. 224430 za najciekawszy telefon oddam z radością dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy? 224430.
1: Robota nie zając.

Wszyscy daliśmy się nabrać. Myśleliśmy, że piosenka Brother Louie Modern Talking opowiada o relacjach miłosnych. No, tekst piosenki skupia się na emocjach, na zazdrości, na problemach między zakochanymi osobami. Wszyscy to znamy. Okazuje się, że tytuł piosenki Brother Louie, brat Louie, był formą podziękowania dla pana Luisa Rodrigueza, hiszpańskiego współproducenta i inżyniera dźwięku, który współpracował z zespołem. To właśnie on, brat Louie, odpowiadał za miksowanie utworów i pomagał tworzyć to bardzo charakterystyczne brzmienie Modern Talking. Señor Rodriguez pomógł stworzyć to brzmienie, dzięki któremu przeboje Modern Talking są rozpoznawane już po pierwszych sekundach. Zresztą posłuchajmy teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Szkołę ogarniamy.

Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Codziennie.

0: Martika i z nią i jej wielkim przebojem z roku 89. Dochodzimy już do godziny 12. Do południa środowego zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Formy oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
6: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: Tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
16: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Reklama.
0: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
2: Wiadomości z Białego Stoku.
17: Paweł Chudzio. Blisko 6700 czeków na dofinansowanie noclegów wygenerowano wczoraj w ramach programu Podlaski Czek Turystyczny. Program zastąpił dotychczasowy bon turystyczny. Czeki rozeszły się w niespełna 2 godziny. Dofinansowanie wynosi 300 zł i muszą to być minimum 2 noclegi. Drugi nabór 1 października. Prawdopodobnie pod koniec przyszłego roku otwarta zostanie Galeria Białostockiego Sportu. Powstaje na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Mówi kierownik galerii Marcin Koziński.
18: Została już wybrana firma, która będzie prowadzić budowę. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych 9-10 miesięcy inwestycja zostanie zakończona. Później potrzebujemy pewnie kilku miesięcy dla muzealników, którzy włożą eksponaty do gablot, przygotują napisy, przygotują tłumaczenia itd. itd.
17: Galeria cały czas zbiera pamiątki związane z białostockim sportem. Ma już ich ponad 4000. Ostatnio swoje kolce, numer startowy i koszulkę przekazała nasza sprinterka, wicemistrzyni Europy z Birmingham, Ewa Swoboda.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Dorota Werdycka. Post-holiday blues, czyli obniżenie nastroju po urlopie, może być odczuwane przez wiele osób po powrocie z wakacji bez okresu przejściowego i rzuceniu się w wir pracy i obowiązków. Czy są osoby, które mogą być bardziej narażone na takie wahania nastroju? Odpowiada Magdalena Chorzewska, psycholożka.
19: Szczególnie narażone są osoby wracające od razu z intensywnego wyjazdu do dużej liczby obowiązków, albo przeciążone pracą lub nauką, albo niezadowolone ze swojej codzienności, mające niewiele wpływu na sposób wykonywania pracy lub wracające do konfliktowego albo bardzo stresującego środowiska, albo takie, które podczas urlopu całkowicie zmieniły rytm snu, jedzenia i aktywności.
0: Jak złagodzić objawy albo jak zapobiec post-holiday blues, o tym powiem za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
8: Może to nie jest pogoda na plaży, no ale nadal mamy taki wakacyjny klimat i aurę, bo dziś w Białymstoku maksymalnie na termometrach do 22 stopni Celsjusza. Dosyć pogodnie, słonecznie, z umiarkowanym zachmurzeniem, ale według zapowiedzi speców od pogody raczej te chmury nie powinny być dzisiaj groźne, choć w kolejnych dniach może trochę pokropić, zwłaszcza w weekend. Wiatr momentami mocniejszy.
2: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
20: Dzień dobry, witam Was w popołudniu środowym, bo już albo dopiero, mam nadzieję, że czas Wam płynie przyjemnie, 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczniemy z Fancy Flames of Love.

Był o niego zazdrosny. Ale jak był o niego zazdrosny? O Gary'ego Barlowa, który był frontmanem i głównym wokalistą Take That. I byli w otwartym konflikcie. Robbie Williams, który przed chwilą śpiewał w Radiu Złote Przeboje, wyznał, że nie lubił Gary'ego tak bardzo, że stał się mściwy. Przyznał, że chciał sprawić, żeby Gary Barlow cierpiał. Najbardziej nie lubił właśnie jego, bo to on miał wszystko i karierę. I wydawało się, że tylko jedna osoba zarządza zespołem Take That. Wszystko było mu podporządkowane. I jako młody człowiek Robbie Williams czuł się po prostu zazdrosny i wyznał to po latach, co zresztą można obejrzeć w filmie o jego karierze. A przed nami w Radiu Złote Przeboje Kiki i Elton, a za kilkanaście minut wrócimy do wątku z cyklu Robota nie zając i okaże się, kto dziś zabierze nasz prezent.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj opowiadaliście ochoczo o tym, jaka jest pierwsza rzecz, którą robicie po przyjściu do pracy.
2: Pierwsza czynność urzędnika: nalać wody do czajnika.
3: Mam takie dwa koty w biurze i dopiero po błaskaniu i po wylelaniu kotków otwieram komputer i biorę się do pracy.
4: Jak ja przychodziłam do pracy, to obserwowałam moje koleżanki. Jedna żyletką codziennie poprawiała sobie brwi. Ja się przyglądałam, później leciałam do znajomych na półpiętro i godzina tak mijała.
1: Coś wspaniałego. Pozdrawiam Was najmocniej, a dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje powędruje dzisiaj do słuchacza, który, posłuchajcie sami, bardzo oryginalnie zaczyna swój dzień w pracy.
5: A ja po przyjściu do pracy rozbieram się do kąpielówek, w związku z tym, że jestem ratownikiem na basenie w spa.
1: I tu dzbanek filtrujący przyda się idealnie. Możesz zaczerpnąć wody z basenu w spa, przefiltrować i woda na kawę gotowa. Gratuluję wspaniałego początku dnia roboczego, a Wam wszystkim dziękuję za telefony. Było świetnie, jak co dzień. Jutro znowu przypomnę, że...
0: Robota nie zając.

0: ta promocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kilogram, aż 60% taniej, a papier toaletowy 3-warstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby, bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
10: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.

0: I wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dalmayer Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: No właśnie o tym, że ludzie w różne gierki grają, mówić będziemy między innymi w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00. Czyż nie, Dorota Bardecka?
1: No tak, to taki zawoalowany sposób. W sprawie Zonda Krypto mamy nowe doniesienia, są zatrzymania, trwają przeszukania, a gdzie? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: Autopromocja.
3: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
4: Nie kochaj mnie.
3: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Reklama.
16: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
0: Środa 2 września. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wardecka.
1: Protest aktywistów podczas eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Przeszukania w PKOL-u i w UOKiK-u. Niemcy zapowiadają, że zareagują na ataki hybrydowe. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół sprzedał ten teren deweloperowi. Jedna z mieszkanek odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. Według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
17: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
1: Ostatecznie policja usunęła około 30 protestujących. Trwają właśnie przeszukania w Polskim Komitecie Olimpijskim oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To w sprawie Zonda Krypto. Na polecenie prokuratury policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby. Więcej szczegółów w kolejnych wiadomościach Radia Złote Przeboje. Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową. Musimy pokazać Putinowi, że nie damy się zastraszyć, mówi Radosław Sikorski na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Irlandii. Po tym jak wczoraj w pobliżu niemieckiej elektrowni znaleziono materiały wybuchowe, a dziś na dworcu w Augsburgu doszło do wybuchu. Tomasz Orchowski.
18: Powinniśmy przygotować się na kryzys. Nie żyjemy już w czasach pokoju. Wojna hybrydowa to nie tylko uciążliwe działania w internecie, podkreśla szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
19: Hybrid war means assassination.
18: Wojna hybrydowa oznacza zbrodnicze grupy wysyłane do przeprowadzania zamachów, podpalenia, wysadzania jadących pociągów, jak w Polsce.
19: Russland hat eskaliert.
18: Rosja doprowadziła do eskalacji i przeprowadziła atak hybrydowy na Niemcy. Musi więc liczyć się z konsekwencjami, dodawał szef MSZ-u Niemiec Johann Wadephul. Berlin w ramach działań odwetowych za atak w Lipsku zapowiedział między innymi zwiększenie presji na flotę cieni czy zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn.
1: Brakuje odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na Podlasiu oraz w Warmii i Mazurach. W wielu nie przeprowadzano próbnych ewakuacji.
20: Pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia,
1: mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
3: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Od dziś uczniowie już na lekcjach, a w planie lekcji edukacja zdrowotna w tym roku obowiązkowa w klasach 4-8 oraz przez 2 lata szkoły średniej.
21: Cieszycie się z nowego przedmiotu czy nie?
22: Nie.
21: Dlaczego?
22: Po prostu mi nie podoba się ten przedmiot. Taki jakiś inny jest.
23: W ogóle nie ma po co nam dokładać tych godzin dodatkowych.
24: Jeżeli to by prowadził ktoś, kto się na tym zna, to dobrze, ale jeżeli to ma być zrobiony przedmiot na zasadzie, bo musi, no to po co?
1: A z uczniami i rodzicami rozmawiał nasz reporter Bartosz Gądziołka.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: Dorota Werdycka. Post-holiday blues, czyli najogólniej mówiąc obniżenie nastroju po powrocie z urlopu do pracy, może pojawić się u dorosłych, a u dzieci to trochę co innego, mówi psycholożka Magdalena Chorzewska.
25: U dzieci lepiej mówić o trudnościach adaptacyjnych albo lęku związanym z powrotem do szkoły i zwykle dzieci oczywiście narzekają, bo to się wiąże z wcześniejszym wstawaniem, może być chwilowa niechęć do lekcji i to jest totalnie naturalna reakcja, ale warto zainteresować się sytuacją, gdy dziecko regularnie boli brzuch albo głowa przed szkołą, kiedy źle śpi, płacze albo wpada w panikę, albo jest rozdrażnione, kiedy uporczywie odmawia wyjścia z domu, wycofuje się i staje się wyjątkowo właśnie rozdrażnione.
1: Warto też zwracać uwagę, gdy dziecko mówi o konkretnych, niepokojących zachowaniach i sytuacjach, w których rodzic powinien zareagować.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
0: Najwięcej chmur dziś na północy i południowym wschodzie i tu miejscami przelotny deszcz i lokalne burze. W Suwałkach tylko 19 stopni, najcieplej w tej chwili w okolicach Rzeszowa 25 stopni. 300 zł na szkolne wydatki. Droga wróżko, wyczaruj nam proszę. No i bardzo proszę, oczywiście. Od dzisiaj do końca tygodnia w Radiu Złote Przeboje będziecie mogli podeprzeć budżet. Jak? Za chwilę wam powiem, a teraz a propos uczennic i uczniów, kult. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Jest zagorzałą orędowniczką optymalizacji zdrowia. Osobą, która włączyła proaktywne dbanie o zdrowie oparte na danych stylu życia i pracy. O rany. No dobra, dobra. Słuchajcie, to wszystko jest o Leanne Rimes. W internecie tak piszą. A przy okazji piszą też o nowym trendzie za oceanem, czyli longevity. No ale jak każda moda, za chwilę przeminie. Nie ma o czym gadać. Schodzimy na ziemię i słuchamy perełki z czasów nieco normalniejszych, a będzie nam śpiewać Grover Washington i Bill Withers. I to dopiero jest dbanie o siebie. Słuchanie Radia Złote Przeboje, moda, która nie przemija. Za chwilę powiem wam, jak wygrać 300 na szkolne wydatki. No ale teraz słuchamy. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

300 zł na zeszyty i pisaki. Przyda się, prawda? To jest ostatni dzwonek na skompletowanie wyprawki szkolnej i z tej okazji właśnie mam 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik, a pytanie konkursowe, teraz proszę się skupić, brzmi: bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? Dzwońcie 2244-30 do 16. Czekam na najciekawsze odpowiedzi, po 17 nagrody. Bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2244-30. Czas start.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
9: fresh. Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
17: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
16: Znaczy, Frostę kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
19: Reklama.
20: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.

Dopiero po 50 znalazła miłość życia. Zanim poznała Jamesa Brolina, z uczuciami w życiu Barbry Streisand było bardzo różnie. No ale dzisiaj para jest razem już od ponad 30 lat, a ten ich przykład dowodzi, że na prawdziwe uczucie nigdy nie jest za późno. Dlatego za wasze drugie połowy i za was trzymam kciuki. A w języku miłości zaśpiewa nam teraz w radiu Złote Przeboje Garou.

0: Jeżeli dokładnie tak jak my nie macie nigdy dosyć największych przebojów lat 80. i 90. dobrze się składa, wracamy do nich po 15 po wiadomościach. No a o 15 Dorota...
1: Luksusowe samochody i biżuteria między innymi zabezpieczone po przeszukaniach. Przeszukania cały czas trwają. To oczywiście w związku ze sprawą Zonta Krypto. Co nowego w tej sprawie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Sponsorem programu był organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
3: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Reklama.
2: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę. Jest 2 września. Pora na wiadomości. Dorota Wardecka.
1: Kolejne zatrzymania i przeszukania w związku ze sprawą Zonta Krypto. Kilkaset uwag do projektu o zarobkach lekarzy. Prace nad nim się wydłużą. 10 tysięcy złotych za trzecie i kolejne dziecko wypłaci Sosnowiec. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 3 osoby podejrzane w związku ze śledztwem w sprawie Zonta Krypto. Funkcjonariusze przeszukują też mieszkania i pomieszczenia gospodarcze zatrzymanych osób i zabezpieczają mienie, między innymi biżuterię i luksusowe samochody. Trwają też przesłuchania w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
17: Ta czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
1: Wcześniej w związku z aferą Zonta Krypto funkcjonariusze zatrzymali prezesa PKOL-u Radosława P. pod zarzutem płatnej protekcji. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Kobieta nie chciała opuścić domu, odrzuciła pomoc oferowaną przez dewelopera, który kupił te tereny od kościoła. Policja próbowała negocjować, mówi rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
18: Była to forma próby dobrowolnego rozwiązania tej sytuacji. W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej.
1: Policjanci usunęli i wylegitymowali osoby blokujące eksmisję. 2 z nich zostały poszkodowane.
19: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Kilkaset uwag do projektu ustawy o zarobkach lekarzy dostało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej uwag dotyczy limitów zarobków do 240 zł, zatrudnienia na pół etatu, mówi Maciej Karaszewski z ministerstwa.
20: W związku z tym cały czas pracujemy nad tym, żeby wypracować taki ostateczny projekt, który będzie zarówno spełniał oczekiwania strony rządu, ale również tej strony społecznej.
1: W związku z licznymi uwagami wdrożenie nowych regulacji z pewnością się opóźni, a prace nad tym ruszyły m.in. po aferze z zarobkami lekarza w warszawskim szpitalu południowym. A teraz sposób na walkę z niżem demograficznym. Jednorazowe 10 tysięcy złotych za trzecie i każde kolejne dziecko. Tyle za zapłaci rodzicom Sosnowiec. Program właśnie ruszył, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu.
8: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
1: To nie koniec wsparcia, bo od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwać 1000 zł za narodziny drugiego dziecka.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
12: Paweł Chudzio, cześć. Na początek o zbliżającym się wielkimi krokami festiwalu Podlaskie dla Ciebie. To już w piątek i w sobotę na kampusie Politechniki Białostockiej. Szykuje się wielkie granie, bo wystąpi aż 14 artystów. Przede wszystkim gwiazdy polskiego rapu, ale nie tylko. Mata, Grupson, Kizo, BDOS i wielu innych. A to nie koniec atrakcji, bo na kampusie będzie miasteczko festiwalowe z regionalnymi strefami prezentującymi lokalną kuchnię, rzemiosło i kulturę. Podlaskie dla Ciebie w piątek i w sobotę. W sobotę świętować będzie jedna z najbardziej rozpoznawalnych ulic Białegostoku. Święto ulicy Warszawskiej będzie się w centrum imienia Zamenhofa. Atrakcje będą przez cały dzień. Oprowadzanie po wystawach, dyskusja o ulicy Warszawskiej, o historii, teraźniejszości i przyszłości, a także narodowe czytanie w języku Esperanto. Święto ulicy Warszawskiej w sobotę. I jeszcze na koniec filmowo kino Helios. Tam do zobaczenia między innymi Odyseja, Spider-Man i Gwiazdozbiór Psa.
19: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
16: Najwyższe temperatury teraz w pasie od Opola przez Kraków po Rzeszów 24 stopnie. W Olsztynie i w Suwałkach tylko 19 i to tutaj najwięcej chmur i największe szanse na deszcz miejscami, również lokalnie burze. Marzena Rogalska od wczoraj znowu codziennie z nami. Za chwilę też do mnie wpadnie. To sobie pogadamy o największych przebojach lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: i grali, ale się posprzeczali o pieniądze, Marzenko. Hollyoaks już się nie lubią, panowie, i podobno już nie będą razem grać. Szkoda, co?
1: Szkoda bardzo. To jest ikoniczny numer. Jurek, a ty myślisz sobie czasem, jak to będzie, jak nie, Marzenko, nam ja będzie nie po drodze i się lubić przestaniemy?
0: Oczywiście, że nie.
1: To nam nie grozi?
0: Nie, bo my nie jesteśmy materialiści, wiesz? No. To chodzi, nie? To, wiesz, nasza platoniczna miłość jest czysta, ale niczym kryształ.
1: To prawda.
0: Taki z PRL-u. Taki...
1: Bakarat. Aha, z PRL-u, dobra.
0: No tak mi się przypomina, bo moja babcia lubiła kryształy, wiesz?
1: No, ale ja w ogóle wszystkie kryształy zbieram po rodzinie, nie pozwalam ich wyrzucić. Jurek, no pamiętaj, zawsze gdybyś potrzebował pożyczyć kasy, to ja jestem.
0: A i vice versa.
1: No właśnie, czekałam, aż to powiesz.
0: No, ale kochana.
1: Na razie wszystko...
0: Chcesz tę koszulkę? Zdejmuję ją z siebie natychmiast i ty możesz ją założyć. Albo inaczej.
1: Ja też Lombard... wszystko oddam. Właśnie. Wszystko, co chcesz.
0: Lombard, droga pani Stel... Jezu,
1: to do mnie jest.
0: Droga
1: no, pani ja jestem
0: z telewizji.
1: Też twoją trochę drogą panią z telewizji.
0: Słyszymy się jutro o 15:30?
1: No przybędę na skrzydłach.
0: No, pięknie.

0: Sponsorem programu był organizator 16. edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Po wakacjach wróciła codzienna rutyna. Dlatego jutro zapytamy, kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.

300 zł do wzięcia w związku z tym, że mamy dzisiaj już 2 września, czyli tak naprawdę ostatni dzwonek na kompletowanie szkolnej wyprawki. Mam dla Was 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik za odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2 2 4 4 3 0. Do 16 czekam na najciekawsze odpowiedzi, po 17 odzwaniam z nagrodami. Bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2 2 4 4 3 0. No trzymam kciuki.

0: reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
7: A tamta to jest mega.
2: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Mon.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Czołem biegacze! Wszyscy gotowi? Już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę! Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co wybierajcie dystans i biegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
12: Biegaczom kibicują sponsorzy. Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: to teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystok Biega.pl.

Śpiewałem wtedy o tym, że nic nie czuję i nic mnie nie rusza. To jest bardzo silne wrażenie, które towarzyszy w trakcie dojrzewania. O Twisted My Sobriety opowiadała Tanita Tikaram. Mam dla was wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. i dlatego teraz właśnie Eddie Grant.

0: To była piosenka o pokoju, tylko że rocznik 86. Tego pokoju śpiewało się 40 lat temu, a co dziś, 40 lat po tej piosence?
1: No dziś będziemy mówić o proteście przed Sejmem. To protest przeciwko temu, co od czasu do czasu zdarza się prezydentowi, czyli zawetować ustawę, no według protestujących trochę za często. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Sponsorem programu był organizator 16. edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
3: Autopromocja.
4: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
5: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
4: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12.
5: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Czołem biegacze! Wszyscy gotowi? Już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę! Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co wybierajcie dystans i wbiegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
11: Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Sponsorem programu jest organizator 16. edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje w środowe popołudnie w kalendarzach 2 września. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Pora na wiadomości.
1: Jest dwóch podejrzanych o atak hybrydowy na lotnisku w Lipsku. Będzie śledztwo po tragicznym wypadku na A1. Protest przed Sejmem. Chodzi o prezydenckie weta. Jest dwóch podejrzanych o próbę ataku na lotnisku w Lipsku. To urodzony w Rosji mężczyzna z łotewskim paszportem oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Jeden, jak podają niemieckie media, jest powiązany z rosyjskimi służbami specjalnymi. Drugi był notowany w różnych krajach za inne przestępstwa. Niemcy zapowiadają odwet za atak hybrydowy w Lipsku, o który oskarżyli wczoraj Rosję. To m.in. zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i zaostrzone kontrole wjazdowe wobec Rosjan. Rosjanie z kolei wezwali niemieckiego chargé d'affaires w związku z rzekomymi antyrosyjskimi działaniami Berlina. A więcej o tym Tomasz Rochowski.
14: Niemcy popełniają poważny błąd, oskarżając Rosję o udział w incydencie w Lipsku, grozi rosyjski dyktator Władimir Putin.
15: This was an attack.
14: Rosyjscy agenci użyli wojskowych materiałów do przeprowadzenia ataku na terytorium Unii. Nie będziemy tego tolerować. W pełni solidaryzujemy się z Niemcami. Dodawała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która o rosyjskich atakach rozmawiała z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. On też zadeklarował solidarność z Berlinem.
1: Jest śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. To po wczorajszym tragicznym wypadku na autostradzie A1. Wszczęła je prokuratura w Częstochowie. W wypadku zginęły 4 osoby, 4 zostały ranne, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
16: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowy.
1: Ciężarówka wjechała w pojazd, przy którym pracowali robotnicy remontujący drogę. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków z tak zwanej grupy GFFF. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
15: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
17: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
1: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek, którzy pomagali w walce z pożarami lasów w Hiszpanii. A teraz protest przed Sejmem. Zebrały się tu osoby protestujące przeciwko wetom prezydenta, zbyt często ich zdaniem się zdarzającym.
18: Nawrocki wetuje, Polaków rujnuje.
19: Chodzi o?
18: O te wszystkie weta.
19: To forma presji w sprawie głosowania piątkowego, w sprawie kryptowalut również.
18: Chciałybyśmy, żeby tak było.
1: No, a z protestującymi rozmawiał nasz reporter Maciej Kluczka.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
20: Paweł Chudzio, witajcie, cześć. Na początek propozycja dla tych, którzy chcą zdobyć różne różności. W sobotę w klubie Zmiana Klimatu przy Warszawskiej Garażówka. Można wystawiać książki, ubrania, muzykę, gry, planszówki, filmy, biżuterię, no generalnie przeróżne drobiazgi i nie tylko. To w sobotę na Garażówce. Dzień wcześniej, w piątek, w tym samym miejscu, będzie można wsiąść do muzycznego wehikułu czasu. To będzie muzyczny pojedynek na hity. Michael Jackson czy Krzysztof Krawczyk, Mandaryna czy Britney, Metallica czy Mysłowic. Wy zadecydujecie. To w piątek w klubie Zmiana Klimatu. I jeszcze propozycja na październik, 11 października w sali koncertowej przy ulicy Ciepłej, koncert, na którym poznamy całą historię polskiego big beatu. Usłyszymy zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje takich legend polskiej muzyki, jak Czerwone Gitary, Skaldowie, Trubadurzy, Niebiesko-Czarni i Wojciech Gąsowski. No to miłej zabawy, do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Pogoda.
0: Na północy i na południowym wschodzie największe szanse na przelotny deszcz, a gdzieniegdzie także niestety na burze. Najniższe temperatury w Suwałkach 18 stopni, najwyższe w Krakowie, w Katowicach i w Rzeszowie 23. Nie bójcie się zamrażać jajek. O 16.30 patent, dzięki któremu nawet po kilku tygodniach będą jak świeże. Jerzy Telesiński, dzień dobry, zostańcie ze mną.

$29,850,000. Warta jest posiadłość Angeliny Jolie, którą zamierza kupić albo zastanawia się, czy kupić Madonna. Piosenkarka nawet zafundowała sobie wirtualne zwiedzanie posiadłości, ponieważ była akurat poza Los Angeles. Gdzie była, nie wiem, może w Nowym Jorku, gdzie ma dom, może w Londynie, gdzie ma dom, albo w Brighamton, a może w Portugalii, tam też ma domy. No ale co, kolejny nie zaszkodzi, prawda? A o tym, że ludzie pragną nie tylko nieruchomości, zaśpiewają panowie z formacji Nieżywych Schabów.

0: Sponsorem programu był organizator 16. edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
1: Reklama. Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: W duecie zaśpiewali Paul McCartney i Michael Jackson, który słynął z tego, że prawie zawsze na śniadanie jadał jajecznicę z kurczakiem i pire ziemniaczanym. A propos jajek...
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Zamrażanie jajek to świetny pomysł, ale samo umieszczenie ich w zamrażarce to nie jest dobry pomysł, bo popękają pod wpływem niskiej temperatury. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwala przechowywać surowe jajka w zamrażarce. Wbijamy je do miski, roztrzepujemy trzepaczką, a następnie przelewamy masę do foremek na kostki lodu, foremek na mafinki. Kiedy masa zamarznie, wyjmujemy ją z foremek, przekładamy do plastikowej torebki albo pudełka. Tak przechowywane jajka zachowają świeżość przez kilka miesięcy i można spokojnie wykorzystywać je potem do pieczenia, do gotowania i do smażenia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
18: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
19: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
20: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa.
21: Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
22: Gabinet masażu, słucham.
23: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
22: O, cześć, a co się dzieje?
23: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
22: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
23: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
22: Kochana, sam go stosuję.
24: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
23: Reklama.
25: Złote przeboje w drodze.
26: Na południu Polski dziś najcieplej do 25 stopni, ale i tutaj może przelotnie padać deszcz. W nocy mgły w centralnej i północnej oraz północno-wschodniej Polsce będą ograniczać widoczność, a gdzie w nocy poniżej 10 stopni, w województwie świętokrzyskim i w południowej części kraju nocny deszcz. A teraz uwaga na A4 między węzłem Wądroże Wielkie, węzłem Budziszów, zablokowany pas w stronę Wrocławia.
25: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.

Boys. Co prawda, nagrali już kompozycję A Man From The Future w 2014 roku, ale teraz doszli do wniosku, że pora odświeżyć i muzykę, i tekst. A bohater piosenki, przypomnę, to pionier informatyki, kryptolog, test Turinga, maszyna Turinga. Kto uważał na lekcjach, ten powinien pamiętać.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. również po 17 na naszej antenie, ale teraz sprawdzimy, czym żyje świat i czym żyje Polska. A co się dzieje, wie najlepiej Dorota Wardecka.
1: Mamy najnowsze ustalenia w sprawie śledztwa dotyczącego zonda krypto. Tak naprawdę chodzi już nie tylko o samą giełdę kryptowalut. O co jeszcze chodzi, jaki jeszcze wątek pojawił się w tej sprawie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Sponsorem programu był organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: Tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
0: Słuchacie nas. W środę jest 2 września. Wiadomości Radia Złote Przeboje przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
1: Inwestor giełdowy doprowadzony do prokuratury w sprawie zonda krypto. Turcja była najchętniej odwiedzanym przez Polaków krajem tego lata. Najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory. Afera w sprawie zonda krypto nabiera tempa. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
12: Wiem też, że w trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
1: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister, zatrzymani mogą przyczynić się też do wyjaśnienia nie tylko afery w zonda krypto, ale także śmierci Sylwestra Suszka, który zaginął w marcu 4 lata temu. I jeszcze jedno w sprawie zonda krypto. Inwestor giełdowy Rafał Zaorski został doprowadzony do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach w sprawie giełdy kryptowalut. Według mediów Zaorski miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed zonda krypto.
10: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Szef policji Zieleniej Góry stracił stanowisko. To efekt bójki na stacji benzynowej, w której brał udział, a łącznie uczestniczyło w niej 3 policjantów. Na Wałbrzyskiej stacji paliw w poniedziałek. Wszystko zostało nagrane, film trafił do sieci. Szef jeleniogórskiej policji został odwołany ze stanowiska i zawieszony w czynnościach służbowych. Turcja była najczęściej wybieranym kierunkiem na wakacje zagraniczne wśród Polaków wyjeżdżających z biurami podróży. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. Na 2. i 3. miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Najdłuższe tramwaje w Polsce wyjadą na tory w Gdańsku. Miasto podpisało właśnie umowę na dostawę 20 pojazdów.
13: Tak, bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie.
1: Zapewnia szef przewozowej spółki Maciej Lisicki, a najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory za 3 lata.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Najcieplej w Katowicach i w Opolu, 24 stopnie. Najniższe temperatury w Olsztynie i w Suwałkach na północy. I na południowym wschodzie chmur najwięcej i największe szanse na deszcz i burze. 300 zł na szkolne wydatki. Do końca tygodnia będziecie mogli wygrać w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę sprawdzimy, komu się poszczęści dzisiaj. Jerzy Telesiński, trzymam za was kciuki.

0: Kasia Kowalska, jak dba o siebie? Opowiadała nam o tym w studiu Radia Złote Przeboje.
1: Przede wszystkim dieta i ćwiczenie. Ale ćwiczenie już nie takie jak kiedyś, czyli sztanga, przysiady, wycisk, zakwasy, maraton, półmaraton, w ogóle najlepiej wszystko naraz. I wtedy dopiero będę z siebie zadowolona. Nie.
0: No to co? Z głową bierzemy się do roboty i słuchamy. Teraz grupy Duran Duran. No i pamiętajcie, że już za chwilę 300 zł na szkolne wydatki będę miał dla was w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
1: Autopromocja.
2: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: O tym, że żyć kolorowo warto, przekonuje Ewa Bem na antenie Radia Złote Przeboje, w którym witam teraz Danusię, naszą słuchaczkę, no bo mamy nagrody. Dzień dobry.
1: Witam.
0: Bez czego nie wyobrażałaś sobie swojej szkoły, kiedy do niej chodziłaś?
1: Bez gumy. I mam tu na myśli tylko gumę do skakania.
0: Na czym rzecz polegała? Wiesz, chłopaki to nie bardzo w tę gumę, a dziewczyny?
1: No domyślam się. No dziewczyny to miały całą listę, człowieku, co tam trzeba zaliczyć, a to jakaś klasa, pierwsza, druga i tak dalej. Aha. A to męczko tak zwane, że się robiło to na czas i bez żadnej przerwy.
0: Oż,
1: o matko, że to cały słownik tego nazewnictwa był już niepomny, bo to tyle lat.
0: Poskakałoby się, co?
1: Koniecznie, bez dwóch zdań.
0: 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik zdobywasz i gratuluję ci serdecznie.
1: Wow.
0: I jakbym mógł do tego dołożyć wehikuł czasu, żebyśmy cofnęli się w czasie, to też bym z tobą poskakał.
1: Zapraszam, możemy odświeżyć.
0: Trzymam kciuki za udany wrzesień z Radiem Złote Przeboje.
1: A no zawsze, każdy miesiąc jest udany, niezmiennie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
1: Ja również, tym bardziej ja. Do usłyszenia, pozdrawiam, hej.
0: No a jutro kolejna szansa na zgarnięcie dokładnie właśnie takiej wspaniałej nagrody. Po prostu bądźcie z Radiem Złote Przeboje.

0: ich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
13: A tamta to jest mega.
12: Mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Popołudnie w wielu miejscach z mniej lub bardziej przelotnym deszczem. Noc będzie deszczowa w południowej połowie kraju, a na północy, zwłaszcza na północnym wschodzie, możliwe mgły utrudniające, ograniczające widzialność. Uważajcie na autostradzie A1 między węzłami Włocławek Zachód, Włocławek w północ. Ciężarówka zderzyła się z osobówką, utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.
21: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
23: Radio Złote Przeboje.
24: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.

0: Panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękujemy, Mr. President i Coco Jumbo, ale do takiego prawdziwego Coco Jumbo to jeszcze troszkę nam czasu zostało. Przypominam, mamy dopiero środę, ale dopiero albo aż środę, bo z Tomkiem Brelem witam serdecznie.
1: Szybko to zleciało, prawda?
0: No, jasne.
1: Słuchajcie, po godzinie 18 też czas będzie bardzo szybko płynął, tym bardziej, że mam dla was bardzo dobre wiadomości związane z koncertem Beaty Kozidrak. No, będą bilety.
0: Nowe właśnie na te bilety bardzo czekamy. Szczegóły po godzinie 18. Zostańcie z nami koniecznie.

0: i w takim tempie powinien nam mijać środowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, zerkniemy też za moment do prognoz. O 18:00 też wiadomości sportowe. Zostańcie koniecznie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był organizator 16. edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Po wakacjach wróciła codzienna rutyna. Dlatego jutro zapytamy, kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
11: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert.

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Reklama.
3: Właśnie minęła 18, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
4: Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Deszcz torpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open Magdaleny Fręch i Magdy Linet zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie mają zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Hurkacza najwcześniej około 19. Narciarze i snowboardziści z Rosji i z Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startu w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli i tożsamości narodowej.
6: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
4: Pogoda.
3: W nocy może pokropić, na północy, we wschodniej połowie kraju i na południu. Temperatura od 10 do 14 stopni, chłodniej na ziemi łódzkiej, tu około 8. Jutro sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, lokalnie na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. A na termometrach od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem oraz na Suwalszczyźnie około 19.
6: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: No to już wiemy, co szykuje pogoda. Ja dla was szykuję zdecydowanie przyjemniejsze rzeczy. Będą bilety na koncert, na którym po prostu trzeba być. Koncert na zakończenie wakacji. No wyobraźmy sobie na scenie Beata Kozidrak. Przed sceną wy, czego chcieć więcej. Jak te bilety zdobyć? Za chwilę wszystko opowiem. James Brown, to jeżeli chodzi o plany muzyczne, a teraz Heat Hunter and the Pleasure Company.

No, jak to ktoś ładnie powiedział, prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, no i coś w tym jest. James Brown przed momentem. Z dobrych wiadomości, no to dzisiaj kolejna szansa na fantastyczne bilety. Koncert na zakończenie lata. Na naszych stronach internetowych czeka na Was zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak. Kolejny koncert, tym razem będziemy żegnać wspólnie lato. Koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni dzień lata. Beata Kozidrak, Unplugged, 18 września, ogrody Pałacu Zamojskich w Kozłówce, będą pełne muzyki i światła, no i oczywiście atmosfery kończącego się powoli lata. Jak zdobyć te bilety? No nic prostszego. Na złoteprzeboje.pl czeka na Was jedno proste pytanie. Warto na nie odpowiedzieć, no a potem czekać na telefon ode mnie. Bilety w tym tygodniu cała masa, w programie cała muzyka, na pewno jeszcze dzisiaj przed 20:00 do kogoś w tej sprawie zadzwonię. Nie!

0: Billy Joel i Uptown Girl w Radiu Złote Przeboje. No pewnie nie wszyscy wiedzą, że Billy Joel poznał swoją żonę na planie tego teledysku. Tytułową dziewczyną z wyższych sfer była modelka Christine Brinkley. Obecnie już była żona, tak to już w show biznesie bywa. Ale na szczęście nie zawsze tak bywa. Niektóre małżeństwa poznają się na scenie, no i trwają na tej scenie wiele, wiele lat. Przykład, proszę bardzo, zespół Big Day, z którym wiele razy udało nam się porozmawiać. No a ponieważ to już kilkadziesiąt lat kariery, no to mają w zanadrzu mnóstwo niezwykłych historii. Jedna z nich jest związana z pewną koncertową wpadką przed laty. Głównymi bohaterami tej wpadki były spodnie.
1: Miałem nieśmiertelne czerwone dżinsy, które były śmiertelne. Miały chyba rok czy coś i zawsze je zakładałem na koncert. Nie pamiętam, który to był rok. No były to oczywiście 90. lata i pamiętam, były takie dość strome schody na scenę i wchodząc na scenę usłyszałem takie trrrt. Ja się obejrzałem i mówię, kurczę, półtyłka mi widać. Ale wszedłem tak prosto na scenę, jak stałem i tyłem się wycofałem po koncercie. Po prostu nie obróciłem się ani razu do publiczności bokiem. Grałem prosto, z przodu wyglądały dobrze, a z tyłu było mi pośladek widać bardzo mocno. Zespół miał ubaw, a ja jak posąg odegrałem swoje i się wycofałem potem.
0: No strach pomyśleć, co by było, gdyby rzecz działa się obecnie. Pewnie w internecie byśmy oglądali ową wpadkę z każdej perspektywy.

Ależ to jest duet. Takich już się nie produkuje. Tina Turner i Barry White. Barry White, czyli artysta o chyba najbardziej niezwykłym męskim głosie w historii muzyki. Za chwilę Modern Talking, za moment pojawi się też zespół Ladybug. Z panami z zespołu Ladybug przy okazji na pewno porozmawiamy m.in. o wakacjach.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
6: Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: Słyszysz? Zwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Biletyna to bilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Najcieplej będzie jutro na Mazowszu, w Świętokrzyskiem, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu 24-25 stopni. W pozostałych regionach od 20 do 23 i przelotny deszcz. Niestety prawie wszędzie może się jutro pojawić, choć zachodnia część kraju nieco bardziej pochmurna. A dziś w nocy uwaga na S8. Od 20 do 6 rano utrudnienia na jezdni w stronę Warszawy z powodu remontu na 493 kilometrze.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To zespół Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Lady Punk i mała Lady Punk. No, mała Lady Punk odrobinę podrosła, dlatego warto zadać pytanie, jaka jest po latach?
1: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
0: A tak przy okazji z Januszem Panasewiczem i Janem Borysewiczem wiele razy rozmawialiśmy, również na tematy wakacyjne. Okazuje się, że panowie nie jeżdżą razem, tak jak myślałem. Janusz Panasewicz woli Polskę, Jan Borysewicz ukochał sobie Włochy. Ze względu na?
2: No, ze względu również na jedzenie. No, jedzenie jest rewelacyjne, więc po prostu z tego względu bardzo się cieszę za każdym razem, jak tam zajeżdżam.
0: No, nie sposób się z tym nie zgodzić. Lady Punk, skoro już wywołaliśmy ich do tablicy, to za moment pogadamy o pewnym wydarzeniu sprzed lat, no, w które trudno obecnie chyba uwierzyć.

0: Lutrysza McNeil, a wcześniej Lady Punk. Obiecałem, że z panami z zespołu Lady Punk porozmawiamy na trudne tematy. No fani pewnie pamiętają, jak to przed laty próbowali zrobić karierę za oceanem. Szło średnio, no i jakiś czas temu w tym temacie robiliśmy tak zwany rachunek sumienia.
1: Tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy kładliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. I to normalnie była charuwa, no.
0: Ale z tamtych czasów pochodzi niezwykła opowieść, jak to odmówili grania przed Madonną. No i tak mnie to zaintrygowało, że aż postanowiłem zapytać ich, jak to naprawdę było.
2: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo, no. Ale no, tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
1: Nikt wtedy nie liczył, nie, tak nie naprawdę, nikt nie znał jej...
2: To nie było tak, żebyśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
1: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. Czyli dokładnie tak samo, więc jak dwóch jak takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No śmiechu było jak zwykle co niemiara. Trudno w to uwierzyć, prawda? Po latach. Dizzy Rele, teraz w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Mike and the Mechanics. No i przypominam, po 19 też bilety na koncert Beaty Kozidrak.

0: Fantastyczna Kim White. Podobno jej znajomi od lat powtarzali jej, że kiedyś będzie bardzo sławna i postanowiła sobie te słowa wziąć do serca. 19:00, już za chwilę zerkniemy do prognoz, za moment też wiadomości sportowe.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
2: i Klemens prawy.
1: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
3: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
2: Codziennie.
3: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
0: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
5: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: To na pewno jeszcze w tej godzinie koncertowo dobre wieści dla fanów Beaty Kozidrak. Będą bilety. No a teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 19.
6: Sport w 30 sekund.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0. Jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy zagrają ze Szwecją. Jutro mecz Polek z Holenderkami. Brytyjczyk Matthew Brennan z ekipy Wisma Lisse Bike wygrał w miejscowości Lorca 11. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar. Wyścig zakończy się 13 września w Granadzie.
6: Pogoda.
5: Jutro sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. Na termometrach od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem oraz na Suwalszczyźnie chłodniej około 19. W nocy może pokropić na północy, we wschodniej połowie kraju i na południu, a na termometrach od 10 do 14 stopni, chłodniej na ziemi łódzkiej, tu około 8. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna. U nas zawsze świeci słońce. Za chwilę pojawi się m.in. Jamelia, zespół Eruption, z którym wiąże się bardzo niezwykła opowieść, którą wam zafunduję. Ale to za kilkanaście minut. Teraz lata 80. Film Rocky 3 i Eye of the Tiger.

No jak sama twierdzi, jest super gwiazdą, superstar i Jamelia w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, który nie ma co ukrywać, przyczynił się do rozkwitu wielu karier. A to Kasia Kowalska, a to Justyna Steczkowska. No zresztą Justyna Steczkowska nawet opowiadała, kiedy rozmawialiśmy niedawno, że przez pewien czas nagrywając płytę pomieszkiwała razem z Grzegorzem Ciechowskim i jego partnerką. No i co ciekawe, Grzegorz Ciechowski rano podobno ubierał się, wstawał i chodził po bułki do sklepu. No taki producent to prawdziwy skarb, prawda? Obywatel GC, nie pytaj o Polskę. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Rafszyn i One Way Ticket w Radiu Złote Przeboje. Zespół, który już pewnie niewiele osób pamięta. Pamiętają go na pewno panowie z zespołu Kombi, no bo kiedyś okazało się, że przed laty, dawno, dawno temu występowali na scenie jako support przed zespołem Rafszyn.
1: Tak, była taka trasa, jak myśmy właśnie debiutowali w tym, tam potem w 76 roku. To była taka jedna z form
2: promocji,
1: że doczepiano nas do tras takich bardziej znanych wtedy w Polsce i kupowanych wykonawców, nie mówiąc już właśnie jak Eruption, czy też mieliśmy trasę bardzo podobną z Afrykiem Simon.
0: No dobrze, z czasów zamierzchłych wracamy do rzeczywistości w Radiu Złote Przeboje. Przypominam, za kilkanaście minut na pewno komuś wręczę bilet na koncert, na którym po prostu trzeba być, czyli Beata Kozidrak i Ostatni Dzień Lata.

Giant Feet i The Lion Sleeps Tonight. No a ja cały czas przeglądam, co ciekawego piszecie na naszych stronach internetowych w temacie ostatniego dnia lata. Przypominam, do zgarnięcia bilet na koncert Beaty Kozidrek, ostatni dzień lata. No i już za kilkanaście minut komuś ten bilet wręczę.

0: auto promocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

Jim i naiwne pytania w Radiu Złote Przeboje. Ostatnio słyszałem ich na koncercie, no i pierwsze pytanie, jakie ciśnie się na usta, to skąd panowie biorą na to wszystko energię? Zaglądałem do ich terminarza koncertowego, no i wygląda na to, że koniec roku też będzie wyjątkowo pracowity, tak jak wakacje. Środowy wieczór przed nami to Radio Złote Przeboje i program Cała Muzyka. Teraz duet, który przed laty zaskoczył bardzo fanów, Kylie Minogue, duet z Nickiem Cave'em. No ale podejrzewam, że ostatni duet Kylie Minogue, no to zaskoczył nas jeszcze bardziej. Kto by pomyślał, że na jednej scenie zobaczymy Kylie Minogue razem z Madonną. Proszę bardzo.

0: Falco i Ian Colling w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, teraz już czas na koncertowe przyjemności.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Sporo niezwykłych opowieści uzbierało się na naszych stronach internetowych, między innymi opowieść Asi. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Asia, w temacie wakacji, czy twoje jeszcze trwają, czy jest już po wszystkim?
2: Moje już się zakończyły, urlop dobiegł końca, natomiast był wystarczająco długi, ponieważ dwumiesięczny.
0: Oj, jak ja ci zazdroszczę. Słuchaj, przeczytałem, co napisałaś na naszych stronach internetowych. Brzmi to pięknie. Wymarzony ostatni dzień lata, to tak, skok do górskiej rzeki. Zabrałabym ze sobą namiot, samodzielnie bym go rozłożyła, rozpaliłabym potem ognisko, żeby się ogrzać po pływaniu, a później upiekłabym sobie oscypki na kolację. Przy szumie rzeki oglądałabym gwiazdy i w miłym nastroju zasnęłabym w swoim namiocie. No pięknie, romantycznie, ale muszę zadać jedno pytanie, no bo tak, oscypek, gdzież mięsko na kolację?
2: Nie stronię absolutnie od mięsa, natomiast to byłby dzień w klimacie takim typowo górskim na oscypek. To jest rasowy przysmak, prawda?
0: No tak.
2: No i kojarzy się też z takim zewem wolności, wędrówkami górskimi i to jest właśnie to, co uwielbiam, czego jestem entuzjastką.
0: Słuchaj, no to mięsko będzie w takim razie na koniec. Co byś powiedziała na podwójne bilety na koncert Beaty Kozidrak, ostatni dzień lata? Czy coś byś przeciw miała?
2: Absolutnie nie, bardzo bym się ucieszyła.
0: No to skoro nie masz nic przeciwko temu, to idziesz na Beatę Kozidrak. Wielkie brawa dla ciebie!
2: Niemożliwe, nie wierzę. Serdecznie dziękuję.
0: Słuchaj, rzeczy niemożliwe u nas się załatwia od ręki, na cuda trzeba poczekać. Bawcie się dobrze w takim razie.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
0: Dużo dobrego życzę w takim razie, no i nie ostatnie to bilety w tym tygodniu, kolejne pojawią się już jutro.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki.

0: Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzisiaj w strefie gości programu Cała Muzyka jedno z najbardziej znanych nazwisk w polskim showbiznesie. Choć pewnie mógłby być sportowcem, a nie wokalistą, w końcu za młodu trenował kulturystykę i boks. Ma liczne pasje sportowe i motoryzacyjne, o czym na pewno będzie dzisiaj sporo. Ale przede wszystkim ma głos, który jest nie do zastąpienia. Krzysztof Cugowski. Za chwilę porozmawiamy.

To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Moi drodzy, pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Przede mną siedzi artysta, od którego o mało co przed laty nie kupiłem samochodu.
1: O,
0: Krzysztof Cugowski, dobry wieczór.
1: Kłaniam się, dobry wieczór.
0: Widzę zaskoczenie w oczach. Tak. Już wyjaśniam, o co chodzi. Chodzi o czerwone Audi A3 z takim wielkim sercem, 3.2. I ono było wystawione w jednym z portali aukcyjnych z dopiskiem pojazd należał do lidera budki suflera.
1: A to nie, to w takim razie to nie ja sprzedawałem. To już to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał.
0: Tak też się domyślałem.
1: Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z taką adnotacją to wystawiał.
0: I niepalone w środku było, jak rozumiem. Nie, nic.
1: Dopóki go nie sprzedałem, to nie. A dalej to nie wiem.
0: Ja podejrzewam, że o samochodach jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy.
1: Proszę bardzo.
0: Z Krzysztofem Cugowskim, no, ale na razie pogadajmy o muzyce naszej ulubionej. Pojawiają się takie myśli Matko Boska, kiedy to minęło?
1: Tak, dobra. Absolutnie. To niestety ten temat takiego upływającego czasu, to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia.
0: Podejrzewam, że będziemy odrobinę podróżować po różnych dziwnych miejscach w muzyce, bo znalazłem, dogrzebałem się do kilku niezwykłych historii sprzed lat. Pewnie spróbujemy je potwierdzić u źródła. Na przykład historia z Niemiec, jak to robiliście z budką karierę w DDR.
1: Proszę.
0: Były problemy z językiem, podobno pan sobie zrobił taką ściągę fonetyczną, postawił na fortepianie i nagle ktoś chciał ten fortepian zabrać.
1: Nie, tam od razu było wiadomo, że ja niemieckiego nie znam, więc śpiewałem po niemiecku zupełnie jak małpa, czyli tam miałem. Najpierw miałem taką panią, która była rodzajem, prawda, tłumacza. Ona zresztą była o tyle nawet bliska nam ponieważ była łużyczanką i miała jakiś taki background słowiański. I ona mi czytała te teksty po niemiecku i ja po swojemu sobie zapisywałem fonetycznie, tak jak ja to słyszę. I tak było właśnie myśmy tam nagrywali bardzo wiele rzeczy. Mało tego, ja byłem jeszcze na dwóch festiwalach. I dosyć nabrałem wprawy w tym posługiwaniu się językiem, którego nie znam kompletnie. W każdym razie do tego stopnia, że to już ostatnie nagrania, to mówili, że mam berliński akcent. Ku mojemu, no, dużemu zdziwieniu. Także technologicznie NRD było wtedy zupełnie w innym miejscu niż Polska. Więc te nagrania w NRD były dla nas, jeżeli chodzi o stronę techniczną, bardzo atrakcyjne. Oni bardzo... bardzo dobrze nagrywali, mieli dosyć dobre urządzenia, niestety lepsze niż u nas. I te niemieckie, nerdowskie, przepraszam, nagrania do dzisiaj zupełnie fajnie brzmią.
0: Zupełnie przyzwoicie.
1: Tak.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w strefie gości programu Cała Muzyka. Człowiek legenda, czyli Krzysztof Cugowski, no chciałoby się powiedzieć, nie zna życia ten, kto przed laty nie próbował przekroczyć granicy z NRD. Kurczę, rozmawiamy o krajach, których już nie ma. Ale wy podobno mieliście bardzo dobre układy z niemieckimi celnikami.
1: Tak, ponieważ myśmy w pewnym momencie, myśmy występowali regularnie, taki był program w nerdowskiej telewizji Rund i ten Rund był zresztą grany w Polsce też. I w związku z tym, że no, oni wiadomo mieli na tak zwaną propagandę pieniędzy w brud, więc ten Rund był na poziomie, tak powiem, tak zwanego, to był na poziomie zachodnim, tam nie żałowano pieniędzy, tam wszystko było. I tam występowali wszyscy znani, w miarę znani artyści tych demoludów tak zwanych. I myśmy tam regularnie występowali, ponieważ nagrywaliśmy. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak. I rzeczywiście tam te... No, woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może. A woziliśmy pieluchy też, bo w Polsce nie było pieluch żadnych. Się nosił, przywoziło z NRD wszystkie.
0: No to moi rodzice też, tak.
1: A pieluchy, ubranka dla dzieci to już była zupełnie u nas zero, a tam tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali. No ale także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
0: Dobrze, wracamy do czasów obecnych, bo ja się tak zastanawiam, jak udało się zgromadzić, zgodnie z nazwą zresztą, zespół mistrzów, może nawet światowych muzyków, no bo to jest pierwsza liga, Jacek Królik, Robert Kubiszyn. Lepszych muzyków chyba w naszym kraju już nie ma.
1: W każdym razie są tak jak słusznie pan powiedział, to jest taki tak zwany top. Więc ja po pierwsze tak, sprawa nazwy to wynikła już w momencie, kiedy myśmy grali. Natomiast co do składu, ja miałem w związku z tym, że kończyliśmy pracę z synami, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5, no, ale kiedyś musiał przyjść kres, nie? Ja się zastanawiam. Z Jackiem Królikiem to ja byłem już umówiony od bardzo wielu lat. Nagrywałem kiedyś taką płytę z coverami polskimi i zagranicznymi. Wojciech Karolach robił aranżację i tam Jacek grał. I myśmy się od tamtej pory tak umawiali, że pogramy razem kiedyś. No i przyszedł taki moment, z Jacek wiadomo było, że Jacek to jest oczywiście. Po czym ja słuchałem kiedyś, byłem też na takiej imprezie, gdzie występował orkiestra duża, taka big bandowa, i tam grał Czarek Konrad na bębnach. I ja tak w trakcie próby słucham. Aha, o. A nie znałem go osobiście. A wtedy też powiedziałem sobie, oho, to bym chciał. No i w momencie, kiedy zadzwoniłem do Czarka i Czarek powiedział tak, ja mówię, słuchaj, to w związku z tym, że wiem, że perkusiści lubią grać z basistami odpowiednimi, bo to naturalnie, mówię, to ja już nie będę, może ty zaproponuj kogoś, kto, z kim lubisz grać. On mówi, no Robert Kubiszyn. Ja, mnie to nic nie mówiło, ja nie ukrywam. Ja mówię, no super. Potem się tylko dowiedziałem, że Robert Kubiszyn jest no, może nawet nie najlepszym polskim basistą, ale może nawet europejskim, bo grywa ze wszystkimi znanymi gwiazdami amerykańskimi, którzy przyjeżdżają do Europy. To z Brecker Brothers gra regularnie i tak dalej, i tak dalej. Teraz ostatnio słuchałem jego płyty, znaczy nie jego, bo to Krzysztofa Herdzina, i on grał na basie, i mój absolutnie ulubiony perkusista Kalejuta na bębnach. I to płyta jest załamująca, to tam 3 panów wyrabia. Także i został Tomek Kaufa, którego znałem jeszcze, bo miał taki epizod z moimi synami, tam aranżował, robił taką płytę Queenów. No i tak się to wszystko poskładało.
0: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy już o samochodach, o muzyce. Pewnie za moment pogadamy o temacie, obok którego przejść obojętnie nie sposób, czyli o budce suflera. Za chwilę wracamy, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Słuchajcie, Radia Złote Przyboje. Dzisiaj w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. Ja się tak zastanawiam, mam nadzieję, że nie narażę się fanom Budki Suflera, mimo że to legenda. Jakoś muzycznie pana nie ograniczała, bo tak, ostatnio płyta z synami, teraz zespół mistrzów. Jak to jest? Czy Krzysztof Cugowski został muzykiem poszukującym?
1: Nie, ja myślę, to jest tak, że Budka Suflera była legendą i taką, miejmy nadzieję, pozostanie pomimo różnych meandrów, które teraz moi byli koledzy wyczyniają, ale to jest nie moja sprawa. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie zdemolują tej legendy. Natomiast ja po tym miałem wolną rękę. Zacząłem sobie robić to, co uważam za stosowne i to, co mi sprawia przyjemność. Cały epizod, trzyletni z moimi synami. Znakomicie. Myśmy nagrali płytę studyjną, nagraliśmy także DVD i płytę live. To powoduje, że ja po prostu robię to, co lubię. Mało tego, gram koncerty i śpiewam na nich też to, co lubię, nie to, co powinienem. Bardzo wielu rzeczy nie gram na koncertach i już nigdy nie zagram z repertuaru Budki z różnych powodów. Także jestem teraz właściwie w takim momencie, że realizuje to, co mi sprawia przyjemność.
0: To tak jak Sting.
1: O proszę. Czyli coś mamy wspólnego, ale myślę, że to jest chyba normalnie, bo on jest moim równolatkiem, więc lub też może jest nawet trochę młodszy. No w każdym razie przychodzi taki moment, kiedy człowiek się zajmuje tylko i wyłącznie to, co lubi, bo już nic nie musi. I to jest bardzo atrakcyjne. Ja się nie ukrywam, obawiałem różnych sytuacji koncertowych, że jeżeli nie będę grał tych takich sztandarowych piosenek popularnych, to będzie coś złego i może okazało się, że nie. Okazało się, że nie. Okazuje się, że jeżeli się podaje ludziom coś, co ma wysoki standard, to jakość powoduje, że ci ludzie jednak słuchają tego, pomimo tego, że nie zawsze może im się to musi podobać.
0: No to ładna puenta. Wspominaliśmy o synach. Ja znalazłem a propos synów takie zdanie w jednym z wywiadów. Tata nie pomagał w karierze, a wręcz odradzał. Odradzał, bo to ciężki kawałek chleba?
1: Absolutnie. Ja im mówiłem wszystkie... Wszystko to, co jest w tym zajęciu słabe, no. Od tego zacząłem. Naprawdę byłem jak najdalszy od namawiania ich, ale wie pan, jak to jest. Dzieci z reguły, jak ojciec czy mama robią coś, powiedzmy, no, niestandardowego, to im się wydaje, że już nic lepszego nie ma na świecie, prawda? I oni też tak uważali. Myślę, że teraz trochę zmieniają zdanie, bo wiedzą, jak to wygląda. To jest trudny zawód dla odpornych psychicznie ludzi. I do tego się trzeba przyłożyć, bo jeżeli człowiek jest słaby psychicznie, no to od razu na dzień dobry. Ja nigdy nie zapomnę, przyjechaliśmy, to był 70. chyba, czwarty rok, bardzo późna jesień albo zima i graliśmy pierwszy koncert w Warszawie w Stodole. Pierwszy koncert poza Lublinem. Zespół taki, no powiedzmy, bardzo początkujący. Z tym, że mieliśmy taki repertuar, no, inny niż wszyscy. I zagraliśmy w tej Stodole, zresztą z sukcesem, nie ukrywam. I jeden z asów polskiego krytyki muzycznej napisał, że my gramy agrorock. Czyli, no, słusznie mówił, jesteśmy ze wsi, prawda? No bo agrorock to tego. Ja nie ukrywam, że wtedy się bardzo zdenerwowałem, a teraz to się z tego śmieję, bo my jesteśmy, a jego już nie ma na, nie na tym świecie, bo żyje, ale nie ma go wśród piszących i chwała Bogu.
0: Rozmawialiśmy, pamiętam, przy okazji ostatniego spotkania o czasach senatorowania i właśnie z tamtych czasów pochodzi bardzo ładna wypowiedź. Jest tak mało pieniędzy, że najlepiej byłoby ten kraj zamknąć i ogłosić bankructwo, to pan powiedział. Myśli pan, że coś się od tego czasu zmieniło?
1: No, zmieniło się to, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, no to weszliśmy, prawda, w te unijne pieniądze i to nie jest tak, jak się wydaje bardzo wielu ludziom, że Unia nam daje wszystko i to jest nieprawda. Wiadomo, że my jesteśmy też płatnikami do Unii. Wiadomo też, że otworzyliśmy rynek cały na towary stamtąd. I to jest jakby taki interes obopólny. Natomiast nigdy nie można mówić, że zawdzięczamy Unii wszystko. Nie, nawzajem sobie zawdzięczamy. Natomiast pieniądze, które były jednorazowo do wykonania, pomogły nam bardzo wiele, wszystkim drogi. No. To jest katastrofa kompletna. Ja jestem człowiekiem jeżdżącym bez przerwy. I to, co się działo, właściwie drogi zaczęto budować 10 lat temu. Mhm. Dlaczego? 20 lat zostały stracone i to niezależnie od opcji politycznej, która rządziła. 20 lat nie zrobiło nic. Mhm. Nagle, prawda? Ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
0: Tajemniczy Krzysztof Cugowski w Radiu Złoty.
1: W każdym razie. I to powoduje, że my jesteśmy, no, drogi to jest podstawa. Dlaczego na przykład ściana wschodnia, prawda, na wschód od Wisły jest innym krajem? Ja jestem z Lublina i ubolewam strasznie. Została tak zapomniana przez Boga i ludzi.
0: Czy tak patrząc z doświadczenia na ten czas, czy z polityką jest tak jak z parówkami, że lepiej nie wiedzieć, co tam w środku jest?
1: To znaczy, ja myślę, że dla obywateli to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie wiedzieli. Ja niestety, w związku z tym, że się troszkę otarłem o tą politykę i to wiem znacznie więcej i wielokrotnie uważam, że mi to jest niepotrzebne, bo wtedy dopiero się denerwuję. Tak jakbym nie wiedział, człowiek jak żyje w nieświadomości, to jest najlepszy system. Mhm.
0: Wspominaliśmy co nieco o drogach, to dlatego zajmijmy się motoryzacją. Też się trochę połapiemy za słówka, bo znalazłem takie oto ładne zdanie sprzed lat. Gdyby rygorystycznie stosować się do ograniczeń prędkości, to 170 km z Lublina do Warszawy jechalibyśmy 4 godziny.
1: Tak, zgadza się, nawet z kawałkiem, nawet z kawałkiem. 4,5.
0: Założę się, że zdarza się panu, że tak powiem, przekroczyć co nieco. W momencie kontaktu z policjantami, jak to wygląda?
1: To bardzo różnie, to wszystko zależy od człowieka.
0: Ale poznają pana, jak rozumiem, na pierwszy rzut.
1: Różnie bywa. I niekiedy rzeczywiście troszkę ulgowo, ale prawa jazdy też nie miałem 3 miesiące.
0: A to nie widziałem.
1: Ale na szczęście to było w takim okresie bardzo intensywnym, bo to był maj, czerwiec, lipiec. Ja głównie grałem, więc nie odczułem bardzo tego. Tak. Nie, to nawet to w moim rodzinnym mieście. Także myślę, że trzeba uważać i tyle.
0: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o motoryzacji, o muzyce. Jeszcze się nie rozstajemy, za chwilę porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje. 101 FM.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. Obiecałem, że porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych, no bo znalazłem dowody na to, że no, pan de facto nie boi się żadnej pracy. Był zbiór tulipanów w Holandii. Pracował pan w Stanach na budowie. Proszę mi powiedzieć, czy pan sobie wyobraża, że pracuje pan tak normalnie, załóżmy od 9 do 17? Bo z tego co wiem, to pan chyba nigdy na etacie nie pracował.
1: Rzeczywiście, nie miałem. Moja pierwsza praca jeszcze przed maturą to była noszenie łaty z geodetami. Teraz już nie ma łat, więc nikt nie wie, o co chodzi. Teraz mają takie wynalazki. Jakieś kiedyś widziałem takiego pana, który był przebrany za kosmitę, bo miał na głowie jakiś taki rodzaj hełmu. Miał tutaj jakieś okulary, drugi stał styczką z takim talerzem na tym i oni to te geodezyjne ruchy robili. No bardzo mi się to podobało. Niestety za czasów, kiedy pracowałem miesiąc w tej geodezji, no to zmieniło się zasadniczo. Ale rzeczywiście nigdy nie pracowałem na etacie i boję się, że słusznie. Mhm.
0: Dobrze, teraz pogadamy o żużlu, no bo skoro na muzycznej mapie jesteśmy w Lublinie, no to po prostu obowiązek. Podobno z trybun to wygląda banalnie, ale pan kiedyś spróbował.
1: Tak.
0: I to jest tak, wie pan, ciężka
1: ja
0: rupa.
1: Ja mam, że lubię to, co lubię, tak samo jestem kibicem żużla, boksu zawodowego, nie amatorskiego, to bardzo jest ważna różnica, i lekkiej atletyki. I właściwie z każdym z tym sportem miałem taki otarcie się o to, bo kiedyś jeszcze jako nastolatek próbowałem rzucać dyskiem, kulą, a potem trochę myślałem o boksie, ale słusznie, bo szybko mi te pomysły wybili z głowy.
0: Przeciwnicy.
1: Tak. I w sumie na żużlu, jak jestem przecież kibicem żużla od ponad 60 lat, bo pierwszy raz byłem w 58 albo 7 roku na żużlu, to postanowiłem się przejechać na tym motocyklu, zwłaszcza, że w latach 60. miałem swój motocykl, jeździłem na Jawie 250 i potem nawet niedawno kupiłem sobie Yamahę taką, takiego chopera, nie dam żadne wyścigi, ale tak myślałem sobie, pojeżdżę, tak? Ale próbowali mnie ze dwa razy zabić i sprzedałem po sezonie, wolę chwilę jednak dłużej pożyć niż jeździć motocyklem, to bardzo jest trudne zadanie u nas. I tak, przejechałem 4 okrążenia, oczywiście nie łamiąc motocykla, bo to się trzeba na tym znać, ale jako taki turystyczny jeździec motocyklowy przejechałem. Okazuje się, że w telewizji tego w ogóle nie widać, jak ktoś siedzi na stadionie, to może bardziej, ale też to jest takie generalnie kartoflisko, to nie jest coś równego. W związku z tym trzeba jeszcze wiedzieć, że motocykl żużlowy nie ma żadnej amortyzacji z tyłu. To jest sztywne, prawda? Kiedyś i z przodu nie było, od jakichś tam czasów mają teleskop mały, amortyzator, ale o bardzo krótkim skoku, więc jazda tym motocyklem po tym torze to taka turystyczna, jak ja wykonałem, to po 4 okrążeniach musiałem stanąć, bo mi kierownica wypadała z rąk, po prostu ręce puszczają. W związku z tym wiadomo, co zawodnicy muszą, jak muszą trenować, żeby to wszystko przejść, ja już pomijam samo jeżdżenie. I od razu widać, który zawodnik w zimie trenował nad siłką, a który trenował zabawę. Są zawodnicy, którzy 2 pierwsze okrążenia fantastycznie jadą i im dalej, tym jest gorzej. Mhm. On po prostu już nie ma siły i koniec. No. Mhm. Także od razu widać, który pracował w zimie, a który nie. A
0: który się obijał. No. Dzisiaj Krzysztof Cugowski w radiu Złote Przeboje. Kiedyś pan w jednym z wywiadów powiedział, że w sumie to się dziwi, że nie zszedł na złą drogę. Mówię o miejscu dorastania. Jak pan na to z perspektywy...
1: No rzeczywiście. To do dzisiaj ta Łęczyńska w Lublinie i tam tak Głęboka, bo ja mieszkałem głęboko na Łęczyńskiej. No to teraz już się trochę zmieniło rzeczywiście, ale w tamtych czasach no to było miejsce, daj Boże. Pamiętam, była jedna latarnia na początku Łęczyńskiej. Kiedyś Łęczyńska skrzyżowała się z ulicą Armii Czerwonej. Teraz jest na szczęście już nazywa się inaczej. I tam był postój dorożek na rogu i była jedna latarnia, ale już nic. No. Ale wtedy nawet chuligani mieli swój kodeks moralny i oni z sąsiadów nie ruszali, więc myśmy z rodzicami szli, bo to wiadomo, to nigdy nic. A tak, no, tam Cielnicowego to nikt nie znał, bo zdaje się nie było. No, tam było rzeczywiście bardzo, bardzo miło. I jak moja mama poszła do, jak ja skończyłem, tam byłem, miałem 7 lat i poszła mnie do szkoły rejonowej, nomen omen na... Poszła mnie zapisać, wróciła i mówi, słuchaj, jak on ma tam chodzić do tej szkoły, to lepiej może w ogóle nie chodził, bo tam musieli matkę przestraszyć ostro tam. Ale to spowodowało, że zaczęli się zastanawiać, co tu ze mną zrobić i ta szkoła muzyczna wyszła. To właśnie powód tego był to, że mama powiedziała, że to tam do tej rejonowej szkoły to nie trzeba chyba. I ta szkoła muzyczna był przypadek.
0: No i coś mi mówi, że o przypadkach w życiu Krzysztofa Zugowskiego na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Zugowski. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Cugowski. Gdybyśmy się cofnęli o te 50 lat, owszem, była szkoła muzyczna, ale kiedyś pan powiedział, że nie wiązał swojej kariery ze śpiewaniem. Jak to się w ogóle stało, że pan zaczął śpiewać? Ktoś pana namawiał?
1: Właściwie nikt mnie nie namawiał. Ponieważ tak, chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. No więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze, ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać i ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i tak to się zaczęło.
0: No i właściwie trwa do dzisiaj z małymi przerwami, na przykład na Stany Zjednoczone. No właśnie, był pan w Stanach Zjednoczonych. Jak pan tak z perspektywy czasu wspomina te wyjazdy?
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak, jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym i zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego nieciekawego, bo połowa lat 80., no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: No ale ja podejrzewam, że muzycy funkcjonujący w tak zwanej gospodarce permanentnego niedoboru mieli własne sposoby na radzenie sobie z problemami i pewnie jest mnóstwo anegdot związanych z tamtymi czasami.
1: Tak, jeżeli chodzi o takie że anegdoty z tamtych lat, to nigdy nie zapomnę, kiedy Stonsi nagrali Satisfaction i był rok 65. I nikt nie wiedział, na czym polega ta przesterowana gitara. Wszystkim się wydawało, że to jest saksofon. I właśnie w ogólnym takim podskórnym obiegu mówiłem, że na saksofonie jest to ten motyw taki tak, sławny, a to się okazało na gitarze. Także wszystko w tamtych czasach było ze zdjęć lotniczych obserwowane.
0: No i na dodatek to podejrzewam, że niektórzy nawet nie potrafią sobie takiej sytuacji wyobrazić. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Obiecałem, że porozmawiamy o pieniądzach. Czy pan pamięta, na co wydał pierwsze zarobione na muzyce pieniądze?
1: No to było na tyle dawno, że no musiałbym się zastanowić, coś ja zrobiłem. Znaczy tak, no pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę w Montrealu, bo jestem kibicem też takim, nie wszystkiego, ale nie wszystkich dyscyplin, ale jestem i chciałem tą olimpiadę zobaczyć w kolorze. No więc tutaj niezbyt mi się to może całkowicie udało, ponieważ wszedłem w posiadanie sowieckiego telewizora, który miał kolory, powiedziałbym, orwowskie. Ci wszyscy, którzy przeżyli PRL, no to wiedzą, co to był orwokolor. To był tak samo, były, prawda, filmy do aparatu, które robiły zdjęcia kolorowe, ale to był kolor orwowski, czyli NRD-owski kolor i tak dalej, i tak dalej. No, ale to są za dalekie dygresje i to boję się, że nic dobrego by z tego nie wynikło. No w każdym razie ten telewizor miał takie kolory umiarkowane, bym tak powiem, zbliżone do rzeczywistości niewiele, no ale widziałem w kolorze, prawda?
0: Rozmawialiśmy już dzisiaj o upływie czasu. Ja pamiętam z Robertem Gawlińskim nie tak dawno rozmawiałem też o czasie i przyznał, że trochę go przerażały nieparzyste, okrągłe rocznice. Tak miał przy okazji swoich 30 urodzin, tak miał przy okazji swoich 50 urodzin. Jak pan spędzał swoje ostatnie urodziny?
1: Nie mam, no tak, 40 mniej więcej pamiętam, 50 też, 60 już nie, a w przyszłym roku, jak dożyję, to opowiem, jak to się odbędzie.
0: Czyli widzimy się, jak sądzę, za dzień.
1: A z przyjemnością.
0: Wspaniały gość, Krzysztof Cugowski, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Moglibyśmy rozmawiać godzinami, no bo to w końcu grubo ponad pół wieku na scenie. I to na 100%.
1: Tak, no znaczy mnie się tak wydaje.
0: Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Julita Grzywa. Dzisiaj w audycji proponuję trochę letnich podsumowań oraz wycieczkę po białostockich muzeach i po Podlasiu. Będzie też zaproszenie na festyny integracyjno-sportowe i zapowiedź targów oraz forum sztuki Art Białystok. Zapraszam do 23:00.
0: O tym się mówi.
1: W niecałe 2 godziny wyczerpała się wczoraj pierwsza pula podlaskich czeków turystycznych, czyli dofinansowanie do wypoczynku we wrześniu w naszym województwie. Internetowy formularz wniosku udostępniono po godzinie 11:00. Najszybciej rozeszły się czeki dla turystów, bo w minutę i 15 sekund. W ciągu pół godziny zniknęły czeki przeznaczone dla seniorów, a w niespełna 2 godziny dofinansowanie dla posiadaczy karty dużej rodziny. W pierwszej turze dostępnych było w sumie ponad 6,5 tysiąca czeków. Najwięcej wygenerowali ich mieszkańcy województwa Mazowieckiego, Podlaskiego, Lubelskiego, Łódzkiego i Śląskiego. Będą mogli z nich skorzystać już od dzisiaj do 30 września. Kolejny nabór wniosków rozpocznie się 1 października. Program Podlaskiego Czeku Turystycznego zastąpił dotychczasowy bon turystyczny, który realizowany był w regionie od ubiegłego roku, mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska.
2: Podlaski bon turystyczny zmienił się w czek turystyczny. Jest to zmiana, która jest pokłosiem właśnie podlaskiego bonu turystycznego. Ministerstwo Sportu i Turystyki zauważyło, że jest to program, który faktycznie bardzo dużo zdziałał dla turystyki, bardzo ją podniósł na nogi i wygospodarowane zostały środki finansowe przekazane dla 4 województw Polski Wschodniej, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Każdy region dołożył również 50% tej kwoty, w sumie ponad 3 miliony będzie przeznaczone właśnie na czeki turystyczne. To na jesień. Ten czek turystyczny na jesień obowiązuje na 2 doby. Jest dofinansowanie 300 zł i są też 3 grupy docelowe, do których skierowany jest czek. Są to osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, seniorzy 60+, ale również wszyscy turyści indywidualni, dorośli, obywatele Polski zamieszkujący w Polsce. To jest bardzo ważne i właśnie generowanie czeku turystycznego, druga tura 1 października, to jest tura bonów, które będą obowiązywały w październiku i 2 listopada generujemy bony na listopad, które będą do wykorzystania do końca listopada.
1: Efekty tej edycji poznamy pewnie z końcem roku, ale czy już teraz można podsumować kończący się sezon letni?
2: Wszystkie weekendy wakacyjne były praktycznie w 100% obłożone. Bardzo dużo osób korzysta właśnie z podlaskiego bonu turystycznego i przyjeżdżają rodzinnie i też zauważamy, że ten pobyt się wydłużył, ale również skrócił się czas decyzyjny turystów. Bardzo obserwują pogodę. Od pogody jest turystyka bardzo uzależniona. Jest to branża bardzo wrażliwa na pogodę i na sytuację, która dzieje się na świecie, gdzie potrafi sytuacja na świecie załamać turystykę w jeden moment i później trzeba latami to wszystko odbudowywać. Turystów jest dużo, jest coraz więcej. Trzeba z wyprzedzeniem też rezerwować różne atrakcje turystyczne czy rejsy po kanale augustowskim, po jeziorach. Także tutaj widać, że tych turystów jest coraz więcej.
1: Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, bo gołym okiem zaobserwowałam u nas nawet w centrum Białegostoku więcej wycieczek w tym roku.
2: Zgadza się, Białystok naprawdę turystycznie wypada świetnie na tle całego województwa. Oferta jest bardzo szeroka, świetnie działa regionalny oddział PTTK w Białymstoku, który ma przygotowany cały szereg właśnie wycieczek, nie tylko po Białymstoku, ale po całym województwie. Jest coraz więcej właśnie grup zorganizowanych. My też prowadzimy taki program Poznajemy Podlaski i też dajemy dofinansowanie szkołom na organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, ale po województwie podlaskim. Chcemy pokazywać nasz region, żeby najpierw poznały nasz region, później zwiedzały Polskę. Tworzymy młodych ambasadorów naszego województwa i honorowych takich turystów. Ważne, żeby dzieci znały to, co mamy najpiękniejsze. No i właśnie tak jak wspomniałam, coraz więcej grup zorganizowanych. Najbardziej popularne są wycieczki albo do Wigierskiego Parku Narodowego, który ma wspaniałą ofertę turystyczną. Piękną, świetnie przygotowane szlaki turystyczne, Muzeum Wigier w Starym Folwarku, można przepłynąć łodzią Leptodora z przeszklonym dnem po jeziorze wigierskim, gdzie widać przepięknie klasztor pokamedulski właśnie na Wigrach, przepyszne jedzenie w lokalnych knajpkach, szlak rowerowy wokół Wigier. Naprawdę infrastruktura i oferta turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego jest bardzo dobrze przygotowana. Oprócz tego też właśnie Augustów i z drugiej strony jadą młodzi nasi turyści do regionu Puszczy Białowieskiej, do Białowieży i zwiedzają tam te obszary.
1: Tutaj w Białymstoku mamy żubry teraz od 2 lat.
2: W Kopnej Górze, w Puszczy Knyszyńskiej, zagroda pokazowa żubrów również przyciąga naszych turystów o tym naszym największym europejskim ssaku, który jest tak naprawdę naszą wizytówką. Możemy się dowiedzieć bardzo dużo, ponieważ tam panowie, którzy oprowadzają po tej zagrodzie, bardzo ciekawie naprawdę opowiadają o tym miejscu.
1: A ciekawa jestem, czy pani, jako osoba zajmująca się przez całe swoje życie zawodowe turystyką, czegoś jeszcze nie widziała na Podlasiu?
2: Byłam chyba wszędzie. Kocham nasz region i co weekend gdzieś wyjeżdżam. W sezonie wakacyjnym. Nie ma nas praktycznie w domu. Upodobaliśmy sobie północną część województwa. Właśnie Augustów, Puszczę Augustowską, jeziora, Suwalski Park Krajobrazowy. Także tamte tereny znam bardzo dobrze i uwielbiam, a jesienią za to korzystamy z południa województwa. Puszczy Białowieskiej jesień jest przepiękna, dużo chodzimy po lesie. Myślę, że bardzo dobrze znam nasze województwo i dlatego tak zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać. Mamy bardzo naprawdę dużo do zaoferowania. I szkoda, że turyści przyjeżdżają na krótko. Mogliby przyjechać na dłużej, to by zobaczyli jeszcze więcej.
1: No i daliście im taką szansę latem w trakcie poprzedniej edycji bonu turystycznego, bo z dofinansowania można było skorzystać pod warunkiem rezerwacji co najmniej 3 nocy. Kto wie, czy w przyszłych edycjach nie warto by było zwiększyć ich do 4 albo 5. A wracając do województwa podlaskiego w pani odbiorze, czy jest takie jedno najpiękniejsze miejsce, pani osobiste?
2: Jezioro Serwy. Jedno z najczystszych jezior w Polsce, gdzie dno widać naprawdę bardzo długo, strefa ciszy, można usiąść w kajaku, położyć się na słupie i dryfować, odpoczywać, przepiękne niebo, nocą gwiazdy, naprawdę taka prawdziwa cisza i spokój i te jagodzianki nad śluzą Paniewą i ryby z tego jeziora. No, to jest chyba taki smak i wspomnienie wakacji.
1: Jak wyobraża pani sobie turystykę w województwie podlaskim za 10 lat? I co powinno się wydarzyć, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością?
2: Chciałabym, żeby Podlaskie było tym regionem premium, gdzie przyjeżdżają świadomi też turyści. My mówimy o turystyce jako turystyce pozytywnego wpływu, o turystyce zrównoważonej, czyli takiej, gdzie turysta przyjeżdża i oprócz tego, że nie psuje tego, co mamy najcenniejsze, ale zostawia swoje otoczenie w jeszcze lepszym stanie, że idąc szlakiem podniesie ten papierek, zabierze go za sobą i jeszcze komuś wytłumaczy, że nie wolno tak robić. Bardzo bym chciała, żeby nasze województwo i to dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, ono było jak najdłużej zachowane, żeby przyjeżdżali świadomi turyści, którzy to docenią i zostawią tak, jak to powinno być zachowane.
1: Chyba mamy taką szansę, bo to się wiąże z ofertą, czyli oferta świadomego wypoczynku, spokojnego, czyli ta Biebrza, Narew, ptaki, cisza. To jest coś, co raczej skusi takich może właśnie spokojnych, wyciszonych turystów bardziej niż tych oczekujących imprezy.
2: Zdecydowanie, ale myślę, że też sam fakt, że u nas jest troszkę chłodniej latem. Już nie ma tych tropików, tych upałów. Suwalszczyzna jako ten biegun zimna, jak się dawniej to wspominało. Też może takie coolcation mogłoby być w jakiś sposób wyróżnikiem. Właśnie slow travel, coolcation. Ja myślę, że są to takie hasła przewodnie, którymi możemy tutaj się kierować.
1: Teraz kwestia jeszcze mocnej promocji i stworzenia tego produktu albo zbudowania świadomości w ludziach w Polsce, na świecie.
2: Zgadza się. My jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia polityki zrównoważonej turystyki w naszym województwie. Już opracowaliśmy takie kierunki rozwoju pod kątem turystyki zrównoważonej. Teraz prowadzimy warsztaty, budujemy produkty turystyczne właśnie na podstawie tego, co założyliśmy sobie w tych kierunkach. Podzieliliśmy nasz region na krainę. Szkolimy naszych przedsiębiorców turystycznych i mamy nadzieję, że w wyniku tego projektu również powstaną takie ciekawe, nowe oferty, które przyciągną jeszcze innych turystów.
1: Może to trochę słodko-gorzkie, ale sprzyja nam niestety klimat.
2: Sprzyja, dokładnie. U nas nie jesteśmy terenem powodziowym, nie leżymy nad morzem, że będzie wiał wiatr, sztorm i będzie wręcz nieprzyjemnie. U nas w pogodzie jest cisza i spokój.
1: Nie ma pożarów.
2: Nie ma pożarów, zgadza się.
1: Czyli wsparcie z góry mamy, teraz kwestia pracy ciężkiej, prawda?
2: Zgadza się i myślę, że ostatnie lata pokazały, że ciężko pracujemy, widać tego konkretne efekty. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów, energii i osób, z którymi możemy to tworzyć.
1: O czym opowiadała pełna energii i nadziei szefowa Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pani Katarzyna Sadowska. Dziękuję serdecznie za wizytę w naszym radiu.
2: Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego pięknego województwa podlaskiego.
0: Co jest grane w Białymstoku?
1: Jesienią Białystok stanie się miejscem szczególnego wydarzenia. Przez 3 dni przestrzeń Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zamieni się w centrum sztuki. Żywy ekosystem spotkań, idei i obrazów. Art Białystok, bo o nim mowa, to wydarzenie, które wykracza poza formułę klasycznych targów sztuki. Łączy rynek z refleksją, praktyką twórczą, z myśleniem o mieście, regionie i współczesnym społeczeństwie. Wydarzenie rozwija się w 2 równoległych formatach. Forum Sztuki i Targów Sztuki. Art Białystok to autorski projekt kuratorski Fundacji Marszant, realizowany we współpracy z Politechniką Białostocką, władzami miasta i województwa. Architektura uczelni staje się tu nie tylko tłem, lecz aktywnym uczestnikiem wydarzenia, przestrzenią ekspozycji, myślenia i obecności. Art Białystok w tym roku potrwa od 9 do 11 października. Obecnie trwają intensywne przygotowania do wydarzenia, o których opowiada główny koordynator, prezes Fundacji Marszant, Janusz Żabiuk.
3: To jest wydarzenie bez precedensu, ponieważ jest to jedno z 3 wydarzeń w Polsce o tej randze. Także to jest istotne i to musimy dobrze i zorganizować, i przemyśleć, no i pokazać, bo to wchodzi w taki rytm rozwoju sztuki w Białymstoku.
1: Pierwsza edycja w tamtym roku. Sprawdziło się?
3: Sprawdziło się zdecydowanie. Oczekiwania były mniejsze niż efekty, co było widać. Było kilku niedowiarków, którzy wątpili, że w Białymstoku to jest taki stereotyp, który funkcjonuje niesłusznie zresztą, że w Białymstoku coś się nie da zrobić albo coś się nie sprawdzi. Ja jestem przekonany, że w Białymstoku wszystko da się zrobić i wszystko się sprawdzi. Natomiast musi być odpowiednia konfiguracja ludzi, którzy potrafią przejść przez trudy organizacji i na pewno to się uda. Będzie około 50 artystów z Polski i z Białegostoku oczywiście, bo wydarzenie ma otwierać perspektywy artystom z Białegostoku, ale też zaprosić sztukę z Polski do Białegostoku, bo kontakty zawsze rozwijają. A nam zależy, żeby sztuka Białymstoku się rozwijała, a potem przejdziemy do promocji.
1: Kto w takim razie zaistnieje w tym roku? Czy można już zdradzić?
3: No trudno wymieniać nazwiska, bo skoro jest ich około 50, wymienimy 3, 4, 5, nie możemy w jakiś sposób wartościować czy klasyfikować artystów. To zrobią odbiorcy, to zrobią miłośnicy sztuki, którzy przyjdą na Art Białystok.
1: Ale członkowie waszego stowarzyszenia Marszant są?
3: Tak, ale stowarzyszenie Marszant jest na takich samych zasadach jak każdy inne, może prawie na takich samych, bo ma trochę więcej informacji, jest bliżej, a kto jest bliżej, to zawsze łatwiej mu podjąć decyzję, bo wie, jak wygląda organizacja i niektórzy byli 3 dni na tej pierwszej edycji targów i wiedzą, jakie jest zainteresowanie, no i byli pod wrażeniem.
1: Czy jeszcze można się zgłosić, jeżeli ktoś pomyślał, że a może to i miejsce dla mnie?
3: Nie, już nie można się zgłosić. Mieliśmy ponad 100 zgłoszeń. Miejsc mamy około 50, także musieliśmy robić taką dość trudną kwalifikację, analizę osiągnięć różnych artystów. Nie zrobiliśmy pewnie tego idealnie, ale zrobiliśmy najlepiej, jak to możliwe jest i było. Teraz organizacyjne sprawy, dopinanie z artystami szczegółów, ponieważ chcemy wydać katalog do tego wydarzenia. Rozwijamy stronę pod kątem już tego wydarzenia, które nastąpi, czyli prezentujemy sylwetki artystów, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu. Dlatego no, to jest też taka praca już bardziej organiczna, czyli dopasowanie materiałów, które chcemy umieścić i w katalogu drukowanym, i prezentacji na stronie wydarzenia Art Białystok. Teraz odbiorcy mogą tylko czekać, żeby dotarło to do wielu osób, bo doświadczenia z ubiegłego roku mówią, że jednak nie dotarło, chociaż mieliśmy dość dużych billboardów, chyba z 9-18 metrów kwadratowych, było na Facebooku, było też w różnych innych miejscach i się okazuje, że niektórzy nie wiedzieli o wydarzeniu.
1: Mówił prezes Fundacji Marszant Janusz Żabiuk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: A teraz zapraszam Was do Muzeum Historycznego w Białymstoku. Dzisiaj chcę Wam pokazać dwie wystawy. Zobaczymy pierwsze piętro tej placówki, fantastyczną ekspozycję dotyczącą legendarnego hotelu Ritz, łącznie z dużą, imponującą makietą tego budynku, który przetrwał tylko w opowieściach. Zajrzymy też na inną wystawę, która znajduje się tuż obok w sali balowej i będą to niezwykłe fotografie miasta oraz portrety. Naszym przewodnikiem po obu tych ekspozycjach będzie kierownik Muzeum Historycznego Piotr Niziołek.
4: Całe pomieszczenie poświęcone jest hotelowi Ritz, budynkowi, który pewną legendą został otoczony w Białymstoku i mówiło się nawet swojego czasu, że był Ritz, nie ma nic. No może nie tak do końca nic, ale Ritz aż to naprawdę już rzeczywiście nie ma i szansa na jego odbudowę jest niestety, wydaje mi się, żadna. Stałby na ulicy ta ściana dłuższa właśnie stałaby po prostu tutaj na tych rozjazdach przed bramą Pałacu Branickich. No i oceniać to można oczywiście rozmaicie, bo z jednej strony budynek rzeczywiście taki ciekawy architektonicznie, taki zaokrąglony, historyzujący, to jest eklektyczny budynek, taki monumentalny, on był olbrzymi. No i przez to, że był taki olbrzymi, to trochę przytłaczał Pałac Branicki.
1: Dlatego zniknął,
4: że był po pierwsze mocno zniszczony, a z drugiej strony nie pasował do nowego modelu ustrojowego, bo to taki bardzo burżuazyjny budynek, a nowa władza na pewno nie chciała mieć za dużo z tym wspólnego. I jest właśnie piękna makieta wykonana już parę lat temu przez specjalistę z Krakowa. Tu on tak odtwarzał te połacie dachowe. To jest bardzo skomplikowana bryła architektonicznie. Wpuszczona w ogóle jedną ścianą w nurt rzeki Białej, czego być może nie ma większość białostoczan świadomości. Nie jest to prosty budynek, a obejdźmy go jeszcze z tyłu. Zobaczmy jedną rzecz, że tutaj jest taki zapadnięty dach z tyłu i nad tym dachem jest ogromny świetlik. Ogromny, no wielkości dużego domu po prostu. I to był taki szklany sufit w głównej sali banku położonej na parterze hotelu, czyli akurat w sali banku przez dwie kondygnacje się to ciągnęło i jeszcze było przykryte takim wielkim szklanym dachem. No musiało to naprawdę fenomenalne wrażenie robić, jak się tam wchodziło, takie naprawdę przepiękne, bardzo bogate wnętrze. No i tutaj, jeśli chodzi o to, co mamy oprócz makiety, no to wszystko jest związane z hotelem i tak można powiedzieć chronologicznie odbudowy przez jego takie no, dosyć krótki okres Złotego Wieku. Hotel został zbudowany i oddany w 1913 roku. Za rok wybuchła I wojna światowa. W 1915 roku do Białegostoku weszli Niemcy. Czego Rosjanie nie ewakuowali, to niszczyli, więc hotel był spustoszony. Pomimo tego, że była to oczywiście inwestycja prywatna. Potem Niemcy się tu zadomowili, też tam niespecjalnie oszczędzali ten budynek. I po I wojnie światowej spółka Ritz odzyskała oczywiście swoją nieruchomość, bo Polska honorowała wszystkie akty własności. I znowu tutaj zaistniał hotel, ale już w zupełnie innym wystroju. My nie wiemy, jak ten hotel wyglądał w momencie swojej największej świetności, czyli właśnie na samym początku wieku XX, przed I wojną światową. To się wszystko właśnie bardzo potem zmieniło, ale już w dwudziestoleciu międzywojennym też na pewno robił duże wrażenie i też cieszył się bardzo dużą popularnością. Miał własny jazz band. Tutaj mamy właśnie taki drobny aneksik z tą słynną piosenką Putin on a Ritz. Nie dotyczy ona generalnie Ritza Białostockiego, ale generalnie hoteli pod marką Ritz, także odstawić się na Ritza było takim w krajach anglosaskich takim przysłowiem właśnie, że tak bardzo wytwornie po prostu się ubrać, to było właśnie odstawić się na Ritza. No i mamy też troszeczkę w związku z tym tutaj oryginalnych strojów wieczorowych, no to akurat dwa damskie, bardzo fajne z końca lat 20. i początku lat 30. suknie właśnie.
1: Gdzieś tu w Białymstoku się zachowały?
4: Tak, to są dwie sukienki po białostoczankach. Bardzo fajnie, prawda? One są zupełnie inne stylistycznie, estetycznie niż to, co mamy dzisiaj. Takie bardzo zwiewne tkaniny, ale obszyte milionem szklanych paciorków, więc one są paradoksalnie takie właśnie wyglądają na zwiewne, ale są dosyć ciężkie, bo te paciorki jednak trochę ważą. No i są takie właśnie, nie wiem jak to ubrać w słowa, takie powiedzmy sobie proste. Nie mają żadnych wcięć w talii, tylko taka prosta.
1: Typowy taki wzór na lata 20-30 sukienek.
4: Tak jest, tak jest. I jeszcze mamy tutaj w samej gablocie taki aneksik z szufladami i w tych szufladach wykorzystaliśmy super pamiątkę archiwalium związane z hotelem Ritz, ponieważ w białostockim archiwum państwowym zachowały się plany, które zostały wykonane na inwentaryzację tego budynku, kiedy on został oddany w 1913 roku do użytku i możemy sobie popatrzeć dosłownie od piwnicy aż po strych, jakie były pomieszczenia, jakie były pokoje, gdzie były łazienki, gdzie były jakieś takie właśnie ogólnego przeznaczenia pomieszczenia. Tu na przykład mamy podpisaną sala bilardowa, tak, tam mamy pub, sala piwna napisane, ale to jest pub, tak, przechowalnia bagażu. Tutaj jesteśmy akurat w przyziemiu, w piwnicy. No ale są też pomieszczenia techniczne, skład na węgiel, kotłownia, jakieś pomieszczenia zapasowe, no i safe banku, który też był właśnie w piwnicy, ale ma oddzielną klatkę schodową w ogóle. To było opancerzone, że tak powiem, miejsce i on też był w podziemiach. No i sobie przemieszczamy się piętro wyżej. I to takie najbardziej reprezentacyjne piętro, bo użytkowe. I tutaj pierwsze przecież w Białymstoku windy były w hotelu Ritz, więc to robiło na pewno wrażenie. Ludzie przychodzili choćby podejrzeć, jak to wygląda, gdzieś tam pokręcić się po tym lobby, przejść korytarzem. A tutaj były i kawiarnie, i fryzjerzy byli. Była giełda kupiecka białostocka zarejestrowana. Tego było sporo.
1: To bardzo się to zmieniało, bo tam duży ruch był w interesie.
4: Oczywiście, duży ruch był w interesie, zmieniało się to. No ale główna sala banku też jest tutaj widoczna, z takim kontuarem bardzo dużym, też eksponowanym. No i widać tutaj właśnie też te ciągi komunikacyjne, bardziej służbowe, tam oficjalne, tak, taka duża klatka służbowa dla gości. No i ciekawostką jest to, że hotel Ritz przecież taki standard wielki, a łazienka jedna na piętro.
1: Ale to i tak było dobrze.
4: Zdecydowanie, jak nie trzeba było już wychodzić do wychodków, to na pewno było dobrze. Z rzeczy oryginalnych, jakie mamy po hotelu Ritz, to są właśnie, o tutaj mamy zdjęcie widelca. Mamy troszkę sztućców z restauracji hotelowej, ale to już z dwudziestolecia międzywojennego oczywiście. Mamy rozmaite zaproszenia na dancingi, na jakieś wydarzenia kulturalne, które się odbywały w Ritzu. Ulotki jakieś takie reklamowe. Oczywiście fotografie, ale też na przykład kinkiety te dwa, które pochodzą z salonu fryzjerskiego, który był w hotelu po prostu. No to z tą częścią hotelową nie było to związane, ale ten fryzjer był po prostu położony w hotelu. No i tutaj też taki akcent bardzo białostocki, bo mamy rosyjski napis Buza tam na dole. Restauracja macedońska i Buza. W Białymstoku Buza stała się popularna i do dzisiaj jest kojarzona w pewnym sensie z naszym miastem właśnie dzięki temu, że tutaj macedońscy
1: uciekli przed wojną.
4: Tak, uciekli przed wojną. W 1912 roku pojawili się w mieście i przywieźli ze sobą tą Buzę, która wielką zrobiła furorę. Tak się białostoczanom spodobała. Ja jako dziecko to w ogóle piłem Buzę robioną przez siostrę mojej babci, Leokadię, i nawet nie miałem absolutnie świadomości, skąd to się wzięło,
1: taki
4: co to
1: historyczny
4: jest
1: napój.
4: Tak, bardzo historyczny napój, ale ja byłem za mały, żeby się zorientować w jego historyzmie. Generalnie taki bardzo odświeżający. No w paru miejscach w Białymstoku w tej chwili można spróbować. No i hotel został bardzo poważnie uszkodzony w czasie II wojny światowej. Wypalona bryła stała jeszcze do 1947 roku. Zresztą cała okolica, tutaj takim kontrastem była na pewno brama pałacowa, bo akurat brama Pałacu Branickich, która dosłownie kilka metrów od fasady hotelu Ritz stała, jest oryginalna. Ona przetrwała, tam drewniane części są oryginalne od XVIII wieku, a tutaj ta bryła hotelowa zupełnie wypalona. No i zdecydowano w 1947 roku o rozbiórce. Mury zostały wysadzone, wszystko zostało uprzątnięte, a podziemia zasypane. Poprzedni dyrektor Muzeum Podlaskiego kiedyś tutaj wędrując z ratusza, czyli z naszej głównej siedziby do Muzeum Historycznego, tam akurat jakiś rurociąg był kopany czy coś takiego i robotnicy odsłonili te podziemia i normalnie kawałek posadzki w tej właśnie sali bilardowej. I tak spytał nieśmiało, czy można by było pozyskać kawałek. I oni tak, powiedzieli, tak, nie ma problemu. I odkuli nam taki kawałek posadzki, więc mamy też kawałek posadzki z Ritza. No i dzisiaj już nie ma niestety śladu.
1: Na szczęście została ekspozycja. Przejdźmy teraz do kolejnej sali.
4: A tutaj w dawnej sali balowej mamy w tej chwili wystawę czasową. No wykorzystujemy generalnie tę salę właśnie na wystawy czasowe w tej chwili. Ona jest troszeczkę zmniejszona, jak widać, jest taką zabudową, no ale to ze względu na to, że musieliśmy jakby troszkę od okien się oddzielić i troszkę klimatu zbudować do tej wystawy. I na takich czarnych tłach, na czarnych ścianach, na czarnych zabudowach przedstawiamy fotografie czarno-białe, fotografie białostockiego artysty Józefa Sławickiego, osoby zupełnie w pewnym momencie zapomnianej, nawet nie było wiadomo, jak wyglądał, a tutaj mamy, proszę bardzo, jego autoportret, jeden z wielu jego autoportretów, i był to świetny fotograf, po którym niewiele zostało. troszkę ponad 300 negatywów w naszych zbiorach się znajduje. Gdzieś po domach białostockich są też oryginały odbitek tych jego fotografii. No taką ciekawostką jest to, no generalnie wszyscy mamy pewnie świadomość i często się z tym gdzieś tam spotykamy, że okazuje się, że świat jest bardzo mały i raptem szukamy jakiegoś tematu i on nie wiadomo skąd gdzieś bardzo blisko nas wypływa. No i tak też było z tym Józefem Sławickim. Kuratorem tej wystawy jest Filip Chomik, właśnie pracownik Muzeum Historycznego. Jak zaczął się interesować tym tematem, to okazało się raptem, że tenże Józef Sławicki był pierwszym narzeczonym mamy Grażyny Wołkow, wdowy dzisiaj po słynnym fotografie Wołkowie.
1: Czyli generalnie podobali się fotograficy.
4: Ewidentnie coś tam się kręci dookoła fotografii wszystko i jest to być może charakterystyczne właśnie, albo genetyczne dla tej rodziny. No i możemy sobie przejść się po tej wystawie. To jest tylko jakiś wybór i planujemy, w związku z tym, że ta wystawa się cieszy bardzo dużą popularnością i ludzie są zauroczeni tymi fotografiami, to będziemy na pewno robić jakąś powtórkę, bo tutaj mogliśmy pokazać tylko 20 parę fotografii. Tutaj
1: ta... W fajnych formatach, bardzo dużych.
4: Bardzo dużych formatach i takie wybraliśmy oczywiście creme de la creme, ale tego kremu jeszcze trochę nam zostało, więc mamy takie zdjęcia związane z dziejami Białegostoku. Tutaj na przykład tu jest widok bardzo szeroki. To jest kościoła Świętego Rocha. To jest o tutaj. To są szalowania tego świetlika centralnego nad nawą. W czasie budowy kościoła zostało to zdjęcie właśnie wykonane na rusztowaniach takich bardzo wysoko położonych. Stąd właśnie tutaj daleko widać. To jest dworzec kolejowy. Za dworcem taki wielki budynek, po którym bardzo mało zostało informacji. To był hotel. Niestety na żadnej w zasadzie chyba innej fotce nie mamy tego hotelu, więc a widać, że gmaszysko całkiem okazałe.
1: Pierwszy raz to widzę, czyli taki równoległy do dworca w Białymstoku był fajny, zabudkowy hotel. A dalej pola.
4: Z drugiej strony położony, a dalej tak pola i gdzieś tam wieś Antoniuk w oddali. Tutaj mury po wyburzonej, no jeszcze jakby wyburzenie nie zostało skończone, więc tych murów trochę zostało. Po tej cerkwi, która nigdy nie została ukończona i została wyburzona tutaj przy ulicy Sienkiewicza.
1: I powstała komenda wojewódzka.
4: Na tym placu, tak? A to z kolei białostoczanin słynny. Ojciec lalkarstwa białostockiego Piotr Sawicki. Tutaj autoportret ze świecą, magiczny, biorąc pod uwagę to, że to było wszystko przecież analogowymi aparatami robione i to jeszcze w dodatku takimi, no, archaicznymi, no to są naprawdę super fenomenalne fotki i widać, że chłopak miał do tego talent. Kolejny jego autoportret, taki tytułowy nasz, reklamujący naszą wystawę, taka twarz podświetlona od dołu, wynurzająca się z ciemności, też z takimi bardzo głębokimi cieniami i tutaj widać te refleksy w oczach. Też kobiety bardzo, jak widać, lubił fotografować, miał swoje oczywiście ulubione modelki, które już w tych ponad 300 fotografiach da się zauważyć, że wracał do niektórych pań, pewnie koleżanek po części. Tutaj mamy w ogóle kobietę w stroju męskim praktycznie, z papierosem w zębach, dosłownie w zębach, nie w ustach, w zaciśniętych zębach, co w tamtych czasach było takie, no...
1: Bardzo feministyczna fotka.
4: A tutaj z kolei w takim stroju prawie że ludowym. Chustka na głowie, naręcza korali. Tutaj kolejny taki bardzo romantyczny portret, dziewczyna z takimi bardzo wyrazistymi wschodnimi rysami, więc też ciekawe. No i troszeczkę też w fotografii plenerowej, tutaj jakiś zachód słońca nad szuwarami, nad jakimś stawem, też urokliwe zdjęcie.
1: Wystawa wydaje się bardzo nowoczesna, jak na ten czas, kiedy tworzył artysta.
4: Tak, no właśnie też ta przestrzeń tutaj gra. Tą przestrzeń nam zaprojektował Łukasz Mikołajczyk, białostocki architekt wnętrz. Bardzo nam się dobrze pracuje w tej przestrzeni, bo właśnie tak potrafi podkreślić to, co tutaj prezentujemy.
1: Fajnie stworzył takie bardzo nowoczesne wnętrze w zabytkowym budynku.
4: Dokładnie. W historycznej zabytkowej przestrzeni w taki kawałeczek. Cieszymy się z tego, że on nie jest taki dominujący w żaden sposób. To znaczy tu się wchodzi bardzo naturalnie i z tymi zdjęciami super współgra, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Polecamy jak najbardziej. Do kiedy można jeszcze będzie tę ekspozycję oglądać?
4: Na pewno do końca roku.
1: Czyli jest czas, ale nie odkładajcie, bo naprawdę wystawa tych zdjęć, przypominamy, Józefa Sławickiego robi wrażenie. A obie ekspozycje, zarówno tę czasową, jak i wcześniejszą stałą, pokazywał nam kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku, Piotr Niziołek.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Pracowała w wielu dziedzinach sztuki, malarstwie, rzeźbie, fotografii, wideo, tworzyła instalacje. Realizowała związane z modą projekty artystyczne, wykorzystując tradycyjne techniki tkackie. Obecnie jest kuratorem w Galerii Arsenał w Białymstoku. Ewa Chocianowska, bohaterka dzisiejszego spotkania, a jej twórcze życie rozpoczęło się od nauki w Liceum Sztuk Plastycznych imienia Artura Grottgera w Supraślu ze specjalizacją tkactwa artystycznego.
5: To moja mama. Moja mama mnie tak ustawiła, bo powiedziała, ty ładne obrazki robisz, może ty spróbujesz w plastyku. No i rzeczywiście poszłam, zdałam i zostałam tam 5 lat. Potem zdawałam chyba ze 2 czy 3 razy na studia tutaj w Polsce. Nie dostałam się. To jeszcze był ten okres, że tak dużo było kandydatów, a mało miejsc. Pracowałam już wtedy w fastach, projektowałam wzory drukowane na tkaninach i tam parę lat popracowałam. W końcu żeśmy razem z moim mężem się zdecydowali na wyjazd. Chcieliśmy bardzo studiować, więc wyjechaliśmy. Mieliśmy jechać do Londynu, ale do Londynu były wizy, a do Włoch już nie było wiz, więc pojechaliśmy w 91 roku do Rzymu i po roku zapisaliśmy się na studia. Oczywiście ciężka praca, no bo to trzeba było pracować, zarobić na to.
1: A włoski znaliście, czy też uczyliście się jednocześnie?
5: Nie, uczyliśmy się jednocześnie, ale jakoś tak w miarę szybko, no potrzeba komunikacji jednak. Zmusiła nas do tego, żebyśmy się szybko języka nauczyli. Po roku już poszliśmy na studia, grafikę studiowałam w Rzymie, w Instytucie Europeo di Design. Potem jeszcze po szkole pracowałam w banku. To akurat była taka potrzeba konkretnej pracy, takiej roboty dla zajęcia głowy, bo w wypadku samochodowym zginął mój mąż w Rzymie, więc musiałam się pozbierać i zdecydować, czy ja chcę wracać, czy nie. Zdecydowałam, że nie, że jednak ja zostanę w Rzymie. No i właśnie poszłam do pracy w banku. Nikt w to nie wierzy, ale 7 lat przepracowałam, dając kredyty w banku, także...
1: A sobie dałaś kredyt?
5: Nie, ja sobie nie dałam kredytu. Potem się przeprowadziłam do Mediolanu, tam już w Mediolanie właściwie tak jako artystka mniej więcej funkcjonowałam. Miałam tam jakieś wystawy, kilka wystaw w Mediolanie, trochę gdzieś tam we Włoszech i trochę w Europie, po kilka, tego nie było tak dużo.
1: Co tworzyłaś?
5: Głównie malowałam i bardziej jakby na ten poziom takiej artystki, to chyba w Polsce właśnie, bo jak zaczęłam trochę tutaj swoje prace pokazywać, to weszłam na ten poziom instytucjonalny właśnie, a jednak i we Włoszech, i w Polsce, pewnie na całym świecie tak jest, ten poziom instytucjonalny daje ci inny poziom pracy, inny, bym powiedziała, taki trochę prestiż i pieniądze, bo instytucje płacą za wystawy, a prywatne galerie nie, wręcz odwrotnie, czekają, aż praca się sprzeda, nie wiem, na co czekają, bardzo ciężko było prace malarskie sprzedawać w ogóle, więc robię wystawę w galerii prywatnej po to, żeby sprzedać, prawda, bo jak prywatna, no to sprzedaje, a właściwie nic się nie sprzedaje, tylko oni jeszcze za to biorą od ciebie pieniądze, więc po prostu odwróciłam się i poszłam w innym kierunku. I ja tak jakby od początku jakoś tak tutaj jestem mimo wszystko zakorzeniona w tym Podlasiu i start był to właśnie z Mariuszem Chocianowskim zresztą, bo moje nazwisko miał Mariusz, żeśmy się trochę zainspirowali ikoną tutaj. Oczywiście nie pisaliśmy ikon, ale nasze malarstwo było zainspirowane ikoną tutaj w jakiś sposób.
1: Ten mistycyzm podlaski zabraliście ze sobą do Włoch.
5: Absolutnie i propagowaliśmy również. Także mieliśmy nawet tutaj, ja pamiętam, jeszcze mam plakat, nawet mówiłam w boku w Białostockim Ośrodku Kultury komuś, że jeszcze mam plakat. Mieliśmy taką chyba jednodniową czy dwudniową wystawę w czasie Dni Sztuki Współczesnej przed samym wyjazdem w 91 roku. Także to była pierwsza wystawa. Myśmy stworzyli grupę New Icons, po czym we Włoszech zmieniliśmy tą nazwę na Nowa Ikona, bo angielskie nazwy źle brzmiały. Do takiej angielszczyzny nie chcieliśmy, więc Nowa Ikona. Przede wszystkim malarstwo. Potem już jak w Paryżu gdzieś tam pokazywałam jakąś swoją instalację, to już wtedy zaczęłam jakby trochę tak rzeźbiarsko, instalacyjnie podchodzić do sztuki. No i tutaj w Polsce udało mi się bardzo fajne rzeczy zrobić właśnie na Lentarcie u Jarka Koziary. Postawiłam okna, przywiozłam z Supraśla, tak jest z 1826 roku. Wzięłam je z Supraśla i podstawiłam na bublu nad rzeką.
1: Czytałam, że wszystko zaczęło się od kupienia działki w Supraślu z niepozorną szopką.
5: Tak, zgadza się. To było fajne, bo myśmy kupiły właśnie w Kasiu, z ówczesną moją partnerką, kupiłyśmy działkę w celu budowy domu. Już była myśl, że przyjedziemy do Polski mieszkać. No i tam była taka szopka, bo kiedyś to tam w ogóle stał dom i to taki fajny, zabytkowy dom, ja trochę go pamiętam jeszcze z czasów liceum. To był dom Altów, bo tam było kilka rodzin niemieckich i tam mieszkali Altowie jeszcze do, chyba do lat 70. tam była w sumie, bo był dziwny dom, bo na dole mieszkali ludzie, a na górze kackie krosna stały i fabryczka była. Niemniej ten dom został rozłożony, bo tam już nikt nie mieszkał i ten właściciel mi opowiadał, że po prostu bali się spalenia, no wiadomo, opuszczony dom, więc oczywiście Polacy sobie bardzo fajnie radzą, rozłożyli domy, okna postawili w szopce. Nic nie było na tej działce, tylko szopka z oknami. No to te okna właśnie wykorzystałam w ten sposób, że je wzięłam, oczyściłam trochę i ustawiłam je na bublu.
6: Wśród pól drzew nad Bugiem.
5: W czystym polu nad Bugiem, tak jest. Fajnie to wyszło, bardzo mi się to podobało i ogólnie widziałam, że fajne przyjęcie było. Wiem, że jeszcze do dzisiaj jest. No już tam pewnie nie wszystkie stoją, ale częściowo jest, bo jeszcze chyba 2 czy 3 lata temu znajoma, której brat tam mieszka, mówiła, że naprawdę spoko, że jeszcze w dobrym stanie i że jedyna chyba praca, która się aż tak zachowała. Okna z 1826 roku.
6: Które stoją i pokazują przestrzeń.
5: Tak, tam temat tego pleneru w ogóle to był właśnie, tego lentartu, to był dom. Tutaj jakby te okna mi dobrze weszły w temat, bo to też takie bardzo podlaskie te okna, bo tutaj to, czego ja nie robię, mimo tego, że już mieszkam naście lat na Podlasiu, to mycie okien, tak. I na święta, i niekoniecznie na święta, i po prostu to takie wręcz katarsis, nie? Że u mnie akurat jest fajnie, ja mam dom, mieszkam w Supraślu i też fajnie, mam dzwonek, mam drzwi, nie wszyscy pukają w okno, no to piękna rzecz. Także no takie to okno ma taki swój sens i smak podlaski. Natomiast w Supraślu stoi też ten mój wachlarz sławetny. Sławetny mówię, bo tam się trochę wokół niego
6: zrobiło zamieszanie.
5: Wachlarz to też bardzo fajny projekt. Pani Lila Wyszkowska to zainicjowała. To miało być połączenie betonu w plenerze. Ja sobie wymyśliłam właśnie taki wachlarz. On jest w wysokości chyba 2 metrów. Grubość tego wachlarza to jest 2 centymetry. Jest oczywiście na konstrukcji metalowej. Nauczyłam się spawać wtedy. I jest narzucony cement, beton na to. Więc fajnie to wygląda. Wydaje się bardzo lekkie, a jednocześnie waży 400 kg. Także to też takie duże przedsięwzięcie, uwielbiam takie wyzwania. Fajnie to wyszło, ale potem, znaczy to jest cała historia taka, że w pewnym momencie była straszna wichura w Supraślu, dużo drzew się połamało, a wachlarz stał. Wachlarz, ja mówię wachlarz, bo tak go ludzie nazwali. A to tak ogólnie to nie był wachlarz. To była muszla wychodząca z rzeki, teoretycznie. I wachlarz stał i ja dzień po tej wichurze poszłam tam nad rzekę zobaczyć ten wachlarz i nie wiem, ktoś dzień po wichurze, ktoś wziął pędzel i pomalował go na kolory flagi włoskiej. Więc tak trochę to dziwnie poczułam, chociaż okej, no dialog w przestrzeni publicznej, wszystko można podpisać, ale jakby tutaj to, jakby ktoś, kto mnie wygooglował, Włoszka, para dziewczyńska, trochę się źle z tym poczułam, więc poszłam z, to robiło wtedy uroczysko, Stowarzyszenie Uroczysko, poszłam z przedstawicielami na policję i zgłosiliśmy wandalizm, bo tam nie tylko, tam jeszcze inne prace były też pografitowane. Na policji nam powiedziano, że okej, to proszę napisać, to trzeba napisać, co się wydarzyło, jakie są straty. No i stowarzyszenie nigdy tego nie zrobiło, więc ja po prostu się zagotowałam, no wiadomo. I przemalowałam ten wachlarz, przemalowałam go na kolory tęczy, co potem się okazało, że to była tęcza najdłużej stojąca w Polsce, bo po Julicie Wójcik, po tęczach w różnych miejscach w Polsce, ta wstała chyba 3 tygodnie. Ole! I jeździłam tam codziennie, żeby zobaczyć, bo już oczywiście burmistrz powiedział, że to w ogóle się nie komponuje tam i że tak nie powinno być. Żebym ja to zamalowała, ja powiedziałam, że tego nie zamaluję. W ogóle tam wzięłam trochę tak w obroty, powiedziałam, że ja w ogóle nie wiem, kto to pomalował. Artystyczna zabawa. Dochodziły do mnie słuchy, że oni wiedzą i mają dowody. Taka gra słów, tak, między nami. W Wyborczej chyba Maciek Hołodowski pisał też te 2-3 artykuły. No i ostatecznie jeździłam tam, już tak czułam pod skórą, że ktoś to przemaluje. Więc jeździłam, jak gdzieś tam wracałam z Białegostoku do domu, to przejeżdżałam obok i dosłownie pewnego dnia zajeżdżałam. O kurczę, jaki sraczkowaty ten wachlarz. Zeszłam, farba jeszcze mokra. także przegapiłam moment. Przemalowali to na taki kolor, ja to nazywam kolorem orzech jasny PRL-owski. W PRL-u to był orzech jasny, orzech ciemny. I to jest właśnie ten orzech jasny. Także na taki kolor gdzieś tam w piwniczce znaleźli kolor i przemalowali i to się bardzo dopasowało najwyraźniej do rzeki. Także taka historia. To było fajne naprawdę, bo w pewnym momencie ta tęcza się robiła takim miejscem spotkaniowym. Tam ludzie, dobra, to chodźcie pod tęczę, to coś takie, nawet jak to malowałam, to tam ludzie podchodzili, a to, o Jezu, jakie to ładne, dzieci, ale ładne, mamo, zobacz. No takie naprawdę sympatyczne to było bardzo. Nikomu to nie szkodziło i nie było w tym absolutnie żadnych złych przekazów. Ale na Polskę to jeszcze tęcza to za dużo chyba. Jeszcze niestety ciągle.
1: Wachlarz przetrwał?
5: Jest wachlarz, jest.
1: W jakim kolorze?
5: No, sraczkowaty.
1: Orzechowy.
5: Orzechowy. Orzech jasny PRL-owski, tak. Jest, cały czas tam stoi. Także bardzo mnie pociąga taka praca w przestrzeni publicznej, ale może na emeryturze wrócę. W tej chwili mam moją ukochaną galerię Arsenał w Białymstoku, w której w pełni realizuję moją kreatywność i cieszy mnie ta praca. Dużo ludzi mnie pyta o to, czy ja jeszcze coś robię, co robię artystycznie, pod kątem artystycznym. W tej chwili niewiele, bo też mieszkam z mamą, więc też starsza osoba wymaga trochę więcej mojej atencji, że tak powiem. Nie powiem, że nie mam czasu na robienie czegoś, ale jakby nie czuję na razie momentu, a jak ma wrócić, to wróci, jak ma być, to będzie.
1: Na razie potrzebujesz spokoju, a jak przemalujesz, to nie wiadomo, co się wydarzy.
5: No niby tak, ale z drugiej strony też jest tak, że ja pracuję właśnie w Galerii Arsenał w Białymstoku i to jest bardzo kreatywna praca. Jestem w dziale programowym, więc w całym programie biorę udział. Biorę udział w produkcji wystaw, w kuratorowaniu wystaw, w koordynacji. Mam ciągły kontakt z artystami, więc dla mnie to jest taka pożywka, która już w pewnym stopniu i w dużym stopniu satysfakcjonuje moją kreatywność. No, wymyślam rzeczy i potem mogę je zrealizować sama, ale no jest to wspaniałe miejsce pracy pod każdym względem. Pod każdym względem. W moim przypadku idealne.
1: Po swoim świecie oprowadzała nas dzisiaj Ewa Chacianowska.
0: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: Mimo zmiennej pogody tego lata ponad 113 tysięcy osób odwiedziło miejską plażę na białostockich Dojlidach. Wysoka frekwencja, czyli ponad 100 tysięcy wejść, utrzymuje się tam już od 5 lat. W tym sezonie rekord padł 28 czerwca. Wówczas ośrodek sportów wodnych odwiedziło ponad 5700 osób. Mimo że sezon letni już się zakończył, białostoczanie wciąż chętnie korzystają z atrakcji na Dojlidach. Tym bardziej, że od początku września. Wstęp tam jest bezpłatny. Nadal działa wypożyczalnia sprzętu, ale na kąpielisku nie ma już ratowników. Tak więc możemy wybrać Dojlidy albo zostać w centrum miasta, tym bardziej, że przed nami dwa festyny integracyjno-sportowe w Białymstoku. Pierwszy z nich odbędzie się już w tę niedzielę. Niedzielny festyn rodzinno-sportowy ma przede wszystkim integrować mieszkańców, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
7: Tu będzie sporo atrakcji. Przede wszystkim liczę na frekwencję białostoczan.
1: Pomysłodawczynią imprezy jest radna Agnieszka Zabrocka.
8: Statystyki otyłości i nadwagi wśród dzieci w Polsce są bardzo zatrważające. 31% chłopców ma nadwagę i 21% dziewczynek. To naprawdę bardzo trudne dane. Chciałybyśmy po prostu w ten sposób zaproponować inny sposób spędzenia czasu w niedzielę. Dzieci będą mogły zapoznać się z różnymi aktywnościami sportowymi, z różnymi dyscyplinami sportowymi. Będą mogły się bawić wspólnie ze swoimi rodzicami, dlatego właśnie chcieliśmy, żeby były to na terenach osiedlowych, tam gdzie dzieciaki będą z rodzicami mieli blisko do tego festynu, więc serdecznie zapraszamy na tą aktywną niedzielę sportową. Co ważne też, nie planujemy tutaj zbyt dużo jedzenia, które byłoby niezdrowe, będą lody i jabłka, więc wszystko w takim duchu właśnie aktywnej niedzieli, aktywnej sportowej właśnie, tak aby uaktywnić i rozpowszechnić ten sposób aktywnego spędzania czasu.
1: Jak dodaje radna Ewa Tokajuk.
9: Jeśli chodzi o zdrowie, to my bardzo dobrze wiemy, to nie tylko zdrowie poszczególnych, pojedynczych osób, ale zdrowie całych rodzin jest dla nas tak ważne, dlatego też będziemy zwracali uwagę na to, jak zdrowo się żywić, jak się ruszać, żeby ten ruch też był dla nas jak najcenniejszym.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Teraz zapraszam na spotkanie z jedną z najbardziej wszechstronnych solistek opery i filharmonii podlaskiej, artystką, która od lat współtworzy najważniejsze produkcje tej sceny, Moniką Ziółkowską. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o jej kreacjach scenicznych, na to przyjdzie jeszcze czas w kolejnych audycjach z cyklu Co jest grane. Dzisiaj będzie o tym, jak swoją miłość do muzyki i sztuki przekazuje ona dzieciom. Zapraszam na inspirujące spotkanie z kobietą, dla której muzyka jest nie tylko zawodem, ale przede wszystkim sposobem na dzielenie się emocjami. A rozmowę zaczniemy od tego, jak w Monice Ziółkowskiej zrodziła się pasja przekazywania miłości do sztuki.
10: Ja zawsze mu mówiłam, że wyobrażam sobie tak, że przyjdzie taki moment, że będzie taka potrzeba serca, żeby się tym podzielić, co zdobyliśmy, czego się nauczyliśmy, co praktykujemy, żeby to przekazać dalej. Przyszły takie czasy, że no nie wszystkie dzieci chodzą do teatru, nie wszystkie dzieci mają ten kontakt ze sztuką tak bliski, za to mają inne możliwości, które nie zawsze prowadzą w dobrą stronę i nie zawsze rozwijają tak, jakbyśmy chcieli, a ta nasza sztuka cierpi, więc tym bardziej obserwując ten świat dookoła i nasze dzieci również, stwierdziliśmy, że fajnie byłoby zrobić coś dla świata, dla młodzieży, dla dzieci samemu, bo jakby tutaj nic się takiego nie działo gdzieś naokoło, więc stwierdziliśmy, że mamy ku temu narzędzia, możliwości, mamy wokół siebie mnóstwo zdolnych ludzi, muzyków, choreografów, tancerzy, aktorów, śpiewaków, charakteryzatorki, jakby ten świat cały, który gdzieś nas tworzy, żeby też mogli zobaczyć go inni, a tym bardziej dzieciaki czy młodzież, tą kulturę, prawda, zbliżyć. Ja zawsze mówię, że chciałabym zbliżyć teatr właśnie do tych szkół, do przedszkoli, do dzieci po prostu, do młodzieży. No ale brakowało mi chyba trochę odwagi, zawsze gdzieś tam tłumaczyłam to tym, że tu jest tyle pracy, że musimy się uczyć, przychodzić, jakby tworzyć i tak dalej. Ja zawsze mam takie założenie, że jak już coś robię, to robię na 100% albo wcale, w każdej dziedzinie mojego życia. Nie biorę się za coś, czego wiem, że nie skończę, albo zabraknie mi do tego narzędzi, przestrzeni i tak dalej. I tego się bałam chyba, że no mogę nie poradzić. No i przyszedł taki wieczór, kiedy siedzieliśmy z moim mężem i mówi, wiesz co? Ja nie będę czekał na twoje decyzje, robimy. Ja mówię, no co ty mówisz, ale bardziej w stronę właśnie agencji artystycznej, od tego się zaczęło, że mamy tyle pomysłów, mamy tyle materiału i możliwości i zapotrzebowanie było, bo pisali do nas zewsząd, czy zagramy koncert, jakby nie mieliśmy do tego przestrzeni, no trzeba było założyć działalność. I wtedy to narodził się pomysł, powstało Flow Music and Arts mojego męża, Wojciecha Ziółkowskiego i ja przy tym trochę się ogrzałam, bo stwierdziłam, żeby to rozszerzyć o działalność dla dzieci, że jakby to nie mogą być same koncerty, że róbmy to oczywiście, korzystajmy z tego, co mamy, ale też dzieciaki są dla mnie bardzo, bardzo istotne. I powstała właśnie agencja Flow Music and Arts. Mój mąż napisał projekt, który przeszedł w Warszawie. Robimy to do dziś. Te koncerty organizujemy na różnych przestrzeniach. No i te dzieci. Rozszerzyliśmy naszą działalność o moją działalność, Flow Kids. I powstał projekt zajęć teatralno-muzycznych dla dzieci. Tyle, że nie w jednym miejscu, a w różnych. Tak, żeby te młodsze dzieci przedszkolne, tak, zdecydowałam się na dzieci przedszkolne. Mamy też żłobkowe, aczkolwiek ja się tym nie zajmuję, bo do tego też musi być osoba, która gdzieś to czuje i bardziej niż pewnie ja. Naszym założeniem było to, żeby te dzieci czuły się pewnie, żeby odbywało się to w miejscach, w których one przebywają na co dzień, czyli nie wchodzą w nową przestrzeń, w nowych ludzi, są już na początku zestresowane i nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, a nasze zajęcia polegają na tym, żeby je otwierać i zbliżać do sztuki, do teatru, żeby pokazywać swoje emocje, żeby pracować na tych emocjach, żeby sobie z nimi radzić, żeby tworzyć, jakby takie jest założenie. Więc ja powiedziałam, że no jedyną możliwością jest robić to w miejscach, gdzie one są. Co nie jest prostą sprawą, bo trzeba tam dojechać, trzeba to zorganizować, trzeba po prostu kooperować z placówkami i gdzieś tam organizować ten czas. No i udało się. Jesteśmy do dziś. Mamy tych placówek sporo, aczkolwiek narzędzi trochę mniej, bo stworzyliśmy na własne życzenie taką markę, która jest bardzo wymagająca. To znaczy, są inne zajęcia, bo kiedyś ktoś powiedział, no bo jesteście konkurencją dla tych czy dla tych. Nie jesteśmy, nie ma takich zajęć. Są zajęcia taneczne, są zajęcia muzyczne stricte, są zajęcia z piłki nożnej, te dzieciaki mają. My stworzyliśmy taką otwartą przestrzeń dla sztuki. i nie ma takich zajęć, które mają takie założenia, jakie mamy my. Trochę żeśmy zabrnęli daleko, bo rzeczywiście okazało się, że te dzieci chcą pracować, że tych dzieci jest coraz więcej, a nas jest na razie tylko dwójka. Ale te dzieciaki przepięknie pracują. Zrobiliśmy w tym roku pokaz na setkę dzieci, spektakl w szkole 44 Moniuszki na Zielonych Wzgórzach. Ja po tym pokazie po prostu się popłakałam, bo to nie są dzieci muzyczne. To nie jest tak, że zapisujesz dziecko na zajęcia stricte muzyczne i przychodzą dzieciaki, które już słyszą. To są różne dzieci. Jedne są zamknięte, inne są bardzo otwarte. Część nie słyszy, część nie ma poczucia rytmu. I ja z takiej grupy tworzę całość i dostosowuję program na samym początku do tego, co mam. Ale to tłumaczyłam rodzicom właśnie na tym pokazie, że te dzieciaki jakby wybrnęły poza ramy tego mojego programu, bo one to rzeczywiście chwyciły, wzięły tą przynętę i szły dalej. I ja to rozwijałam. Skończyło się to, co założyłam i szliśmy dalej. I wtedy właśnie poprosiliśmy z Wojtkiem, bo całą jakby tą bazę tworzymy my, teksty, muzykę dostosowujemy, muzyka jest autorska, choreografię i to wszystko. Pomagali nam ludzie, jakby nam bliscy. Usiedliśmy z Rafałem i ja mówię, słuchaj, pomóż mi, bo mam taki i taki pomysł. Może twoja wizja będzie inna, spróbujemy coś razem. Hania, nasza tutaj wspaniała tancerka, pomagała mi tworzyć ruch do tego. Muzykę, Andrzej Makal współpracuje z nami również, więc gdzieś tam mamy wokół siebie wspaniałych ludzi. Ten nasz pomysł wspólny działa. Działa, te dzieci się rozwijają i wiadomości, które dostajemy od rodziców, ten feedback po pokazach był tak cudowny, że ja po prostu nie mogłam uwierzyć, że jakby ktoś to docenił w ten sposób, że to nie jest tak, że przychodzi instruktor, no bo pewnie tacy ludzie by się znaleźli do pomocy, że przychodzi instruktor, uczy kroków albo piosenki i to wszystko na tym się kończy, a my tworzymy. I tutaj duża potrzeba serca, cierpliwości i jakby takiej myśli twórczej, żeby ulepić z tego coś fajnego. Ja im tłumaczyłam, to nie musi być tak, że wszyscy zrobimy w tym samym momencie krok w lewo czy krok w prawo, ale to, co wy oddajecie, tytuł naszego tego pokazu, to była podróż przez wyspę czterech żywiołów i każdy żywioł odpowiadał jednej z emocji i one miały w muzyce, w ruchu, w ciele odnaleźć te emocje. Każdy w sobie. Rodzice płakali, wzruszali się, a dla mnie to był po prostu taki miód na serce, że jakby stworzyliśmy coś, co oddziałuje na widza. To są małe dzieci w szkole 1-3, w przedszkole, ale daliśmy im taką nową jakość. To nie jest układ choreograficzny i fajna piosenka i dziękuję, tylko coś więcej. Podszedł do mnie pan, pedagog w jednej ze szkół i powiedział, nie zmarnowała pani ani jednej minuty. To było niesamowite przeżycie albo no epickie wydarzenie po prostu. I mama, która przyszła i powiedziała, wie pani, no to, że to jest twórcze, spoko, że pani jest aktorką, no to fajnie, cieszymy się, wchodzimy na pani spektakle i w ogóle jest super, ale to, jakie wy macie serce do tych dzieci, że to nie jest tak, że my przychodzimy i oho, musimy zrobić zajęcia. Nie, my tym żyjemy, tworzymy z nimi i jakby cieszymy się każdym krokiem do przodu, a poza tym ta misja.
1: O misji przekazywania swojej miłości do muzyki i sztuki opowiada dzisiaj solistka Opery i Filharmonii Podlaskiej Monika Ziółkowska. W pierwszej części audycji opowiadała, jak realizacja tej pasji wygląda, a teraz posłuchajmy o tym, jakie plony ze sobą niesie.
10: Widzisz, tu się kółko zamyka, ta cała historia, ponieważ oni przychodzą na te zajęcia, obserwują nas, wykonują swoje zadania, rozwijają się, ale chcą później czegoś więcej. Chcą to zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Czy to, co pani mówi o tej scenie i o tych emocjach, o tych wszystkich tutaj rzeczach magicznych, które się dzieją w teatrze, czy to prawda? I wtedy, mamo, pójdźmy do teatru. Czy tato? Zobaczmy spektakl. Idą z rodzicami na spektakl i już chwytają tę sztukę w innym miejscu, to my tam siejemy sobie ziarenko, potem ziarenko sobie kiełkuje, oni idą do tego teatru, oglądają, im się to podoba, chcą więcej. Rodzice idą na spektakl dla dorosłych, aha, bo było fajnie z dziećmi. Ta sztuka się rozwija i my siejemy wszędzie. I gdzieś tam mam wrażenie, że no mnożymy to dobro, że tak samo to nie wyjdzie. że no, mamy operę, czy teatr dramatyczny, czy lalek i od czasu do czasu można iść, ale my jakby zagrzewamy i gdzieś tam cały czas dopingujemy, że to jest fajna sprawa, że wszystko to, co macie, ten dostęp do cyberprzestrzeni i tak dalej, to jest okej, okay, no bo mamy więcej możliwości i tak dalej, ale tu się dzieje coś fajnego.
1: Tu są prawdziwe emocje. Te tutaj i oni wreszcie mogą je przeżyć, a nie tylko zobaczyć w smartfonie.
10: Dokładnie tak. I dla nich to jest dziwne. Dziwne, bo niektórzy z nich nie doświadczają tego na co dzień. Albo jest tak, że no, rodzice też nie mają tyle czasu, żeby gdzieś tam motywować i zapoznawać z tą sztuką. Pamiętam chłopca w tym roku. Leciała muzyka z Listy Schindlera i to był chłopiec drugiej chyba klasy, czy on zaczął płakać. Ja mówię, co się stało, Kuba? Coś dzieje. No rzeczywiście muzyka poruszająca. On mówi, proszę pani, bo ja poczułem, ja nie mogłem sobie z tym poradzić, poczułem, że muszę płakać. Czyli co? Po prostu misja spełniona. To o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby budzić w nich te emocje, żeby je rozwijać, żeby, tak jak

0: pierwsze te grupy. Czasami pytają rodzice, a dlaczego trzecia klasa miała z pierwszą? Ja mówię, po to, żeby budować te relacje, po to, żeby się nie oceniać, że to są maluchy, a to są starszaki. I ja mówię, i dali radę, bo jakby zawiązują się przyjaźnie, tworzą się nowe właśnie relacje. To jest piękne, ja to obserwuję i jestem z nich dumna. Tak samo przedszkolaki, to jest troszkę trudniejsza praca, no bo to są dzieci jeszcze, które nie do końca wszystko rozumieją, ale mamy do tego też inne narzędzia. My się więcej bawimy poprzez sztukę też. Mieli zajęcia z charakteryzacji. Przyszły nasze koleżanki tutaj z teatru i pokazały, jak to się dzieje, że się tak zamieniamy na scenie, że się zmieniamy w staruszka, że możemy być kimś innym. Myśmy opowiadali od strony takiej właśnie aktorskiej, a dziewczyny pokazywały, jak to się dzieje naprawdę. No i potem gromadka przyszła na spektakl zobaczyć, czy rzeczywiście tak się dzieje. Więc no jest to moim zdaniem zbliżanie do teatru na maksa i chciałabym, żeby to się rozwijało. Potrzebuję jeszcze większego zespołu. Mam nadzieję, że to się ułoży z czasem i będzie nas więcej. I jakby będziemy tę sztukę gdzieś tam słać w świat i ubogacać ten świat naokoło. Mam ogromne wsparcie w moim mężu, który czuje podobnie i cieszę się, że zrobił ten krok w zasadzie za mnie. Ja się troszkę podłączyłam, a potem zaczęło mi się to bardzo podobać i zaczęliśmy to rozwijać i najważniejsze jest to, że to się pięknie rozwija i działa po prostu. To wszystko nie wydarzałoby się, gdyby nie wsparcie takich osób, które są nam bliskie. Jedną z takich osób jest niania naszych córek, która jest cudownym człowiekiem i takim dobrym duchem, częścią naszej rodziny. Jest to osoba, która jest, ono się wzruszam, jak o niej mówię, jest mega uzdolniona artystycznie, pięknie maluje, tworzy różnego rodzaju dzieła sztuki, można powiedzieć. Przede wszystkim jest cudownym człowiekiem, opiekuje się naszymi dziećmi, kiedy mamy koncerty albo więcej zajęć, czy no teraz przy okazji naszych pokazów. No była na każdym pokazie, współtworzyła ten pokaz, pomagała nam i artystycznie i jest takim naszym wsparciem. Za każdym razem, jak mamy gorszy dzień albo coś tam nie wychodzi, to zawsze jest przy nas i myślę sobie, że oprócz tego, że my upiękniamy świat, to są takie osoby, takie anioły, które ten świat wzbogacają i ona jest... Nasza Bożenka jest jednym z tych aniołów i nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli robić to, co robimy teraz, czy to edukacyjnie, czy to ja artystycznie, gdyby nie było jej z nami. I ja jej bardzo dziękuję za to i mam nadzieję, że będzie z nami zawsze i oby więcej takich ludzi na ziemi.
1: O swojej pasji opowiadała dzisiaj solistka Opery i Filharmonii Podlaskiej Monika Ziółkowska. Za spotkanie dziękuję Julii Tak-Żywa. Dobranoc.
2: Radio Złote Przeboje.